0: samym końcu okłamywani są Polacy, kiedy się im mówi, że będziemy coś produkować w Polsce i kupować, bo w rozumieniu polityki państwa, jeżeli mamy na przykład skupmy się chociażby na przykład na borsukach. No każdy Polak pomyśli od razu, że borsuki to jest coś polskiego, no ale sobie już nikt nie doczyta, że silnik, przekładnia, czy jeśli dobrze pamiętam, armata, to już wszystko jest import, to nie są produkty polskie. Pytanie, czy te pieniądze nie powinny były być wydane w ten sposób, że jednak nie tylko się zbroimy i kupujemy coś z zagranicy, ale czy przypadkiem nie powinniśmy rozwijać swoich produktów, swoich elementów zbrojeniowych przy tak dużej inwestycji. Wydaje się, jestem przekonany, że można to było po prostu zaplanować inaczej.
1: A może biorąc pod uwagę sytuację, napiętą sytuację na świecie, to trzeba było podejmować decyzję tu i teraz. Może to nie było chwili zawahania już.
0: Przepraszam, ale wojnę to my mamy już od 4 lat za granicą. Decyzje powinny były być podejmowane znacznie wcześniej, bo przecież o tym, że będzie ta wojna za granicą, jeżeli się skupimy teraz na terytorium Ukrainy, to przecieki, informacje również płynące ze Stanów Zjednoczonych były jeszcze rok wcześniej, o czym wtedy Prawo i Sprawiedliwość jako partia wiedziała. Więc takie decyzje należało podejmować kilka lat temu, a nie na kolanie teraz, mając świadomość, że jeżeli teraz tego nie podpiszemy, to za 2 dni już sejf będzie zupełnie inaczej wyglądać. Obronność, wzmacnianie obronności Polski tak, inwestowanie w naszą obronność tak, natomiast no, nie w takiej formule, jaką zdecydował się obecny rząd.
1: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nadał jednej z ukraińskich jednostek specjalnych imię bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej. Jak mamy to w Polsce odbierać?
0: No to jest absolutny skandal. Absolutny skandal. Najpierw pan prezydent Ukrainy został uhonorowany Orłem Białym, a teraz wobec Polaków no, wykonał gest, który w mojej ocenie jest po prostu dla nas absolutnie obraźliwy. Nadanie imienia bohaterów UPA Centrum Operacji Specjalnych, no to jest coś karygodnego. Myślę, że nie tylko Konfederacja i patrioci w Polsce i Polacy, ale również już na pewno dzisiaj rano czytałem również artykuł były prezydent Lech Wałęsa, ale myślę, że i obecny prezydent są zdruzgotani tym faktem. I ja ze swojej strony czytałem również reakcje wielu polityków, ale również nie tylko polityków, osób, które ten gest ze strony prezydenta Ukrainy poczytały jako obraźliwy. No to oprócz gardłowania i oprócz pisania, że należy coś z tym faktem zrobić, ja zdecydowałem się coś z tym zrobić i wysłałem wczoraj oficjalny apel w formie pisma, bo tylko pisma w polityce są tym takim na końcu zamknięciem prawnym pewnych działań. Zwróciłem się do prezydenta z prośbą, żeby rozpoczął procedurę odbierania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. No, nie może być takiej zgody, że ktoś swoimi działaniami nie pokazuje szacunku dla naszej pamięci historycznej, dla naszej godności. To są rzeczy, które w polityce się nie godzą i odpowiedzialnością państwa polskiego jest natychmiastowe zadziałanie.
1: No, podobny apel wystosował również były premier Leszek Miller, więc chociaż...
0: Tak, ale zdaje się pan premier, zdaje się, zrobił to i bardzo dobrze, ale zrobił to, zdaje się, tylko na platformie internetowej.
1: Tak,
0: natomiast
1: tak.
0: W polityce, jak pan doskonale wie, czym innym są apele w przestrzeni internetowej, a czym innym jest pismo, które się wysyła z urzędu do urzędu, bądź z osoby do osoby. Ja sięgnąłem już po takie narzędzie, które powinno być skuteczne w takim rozumieniu, że ktoś oficjalnie został poinformowany o jakiejś sprawie, bo ktoś... Ja naprawdę mam podziurki w nosie takich sytuacji, że ktoś kogoś atakuje, ktoś mówi, że trzeba kogoś rozliczyć, że ktoś powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Na samym końcu nic się nie dzieje, więc... No, wziąłem po ludzku sprawę w swoje ręce. Zobaczymy teraz, jak zareaguje na to Pałac Prezydencki. Pamiętajmy, że prezydentem Polski obecnie jest były szef IPN-u, więc z pewnością te tematy Wołynia są mu bardzo bliskie.
1: No, jakie odpowiedzi pan się spodziewa ze strony prezydenta? No, z jednej strony historyk, który doskonale zna historię Polski, to co się działo na Ukrainie. Z drugiej strony prezydent, któremu pewnie też zależy cały czas na dobrej relacji z prezydentem Ukrainy.
0: Tego nie wiem, bo co zrobi prezydent? Oczywiście prezydent obecnie jest, ma wizyty poza granicą Polski, jak wiemy. Natomiast znając wrażliwość prezydenta na kwestie Wołyńskie, myślę, że się pochyli nad tym tematem na pewno. Nie będzie to jedno z takich pism, które się pojawia, które się podpisuje, które pismo znika, tylko to jest temat pewnie znacznie szerszy. Przypominam, że przecież temat IPN-u, bo zakładam, że IPN również tutaj powinien przychylić się do mojej prośby, przynajmniej no, byłoby to dla mnie po prostu logiczne. Wciąż nie mamy prezesa IPN-u, mamy tylko pełniącego obowiązki, właściwie zastępcę, więc myślę, że IPN tutaj też ma takie dla siebie pole do działania i pokazania swojej aktywności. No ja zrobię wszystko, żeby jeśli będą jakieś wątpliwości w Pałacu Prezydenckim, bądź jeśli będzie możliwość kontaktu, a pewnie będzie, z Pałacem Prezydenckim, to będę oczywiście zachęcał do tego, żeby nie bać się pewnych działań politycznych, ale patrząc się z drugiej strony na działania obecnego prezydenta, byłbym spokojny. Mamy, doczekaliśmy się prezydenta, który raczej nie boi się walczyć o Polskę.
1: Prezydent to jedno, ale jest też rząd. I czy tu widzimy jakąś stanowczą reakcję rządu w tym temacie?
0: Nie, no rząd obecny, no absolutnie nie, to się w ogóle kompletnie się nie spodziewam jakichkolwiek działań, to no, choćby twardo też po ziemi od strony politycznej. Wydaje się, że niczego obecny rząd i obecny premier nie zrobi, co uderzyłoby w wizerunek prezydenta Zeleńskiego. Zbyt dużo zdjęć, zbyt dużo fotek publikują panowie, zarówno premier, jak i prezydent Ukrainy, wspólnie obejmując się i podając sobie ręce, żeby teraz taki polityczny afront zrobić. Po drugie, myślę, że akurat w przypadku naszego premiera Bruksela by skutecznie zastopowała taki pomysł i na pewno by do żadnej nawet reakcji ze strony KPRM-u nie doszło.
1: Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji, przewodniczący klubu poselskiego tejże partii, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję wszystkim, życzę miłego dnia.
2: 7, 9.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Jest takim dziś gościem w poranku 7:09 jest ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja i serdecznie pozdrawiam.
2: 4 czerwca przypadają uroczystości Bożego Ciała, te jak co roku są organizowane w Myszyńcu. Dlaczego akurat do Myszyńca przejeżdżają ludzie naprawdę z wielu regionów z całej Polski?
3: Myślę, że odpowiedź jest dość prosta i krótka. To wynika między innymi z głębokiej i żywej wiary, z uczestnictwa w niedzielnych eucharystiach i oczywiście w tej świątecznej mszy świętej Bożego Ciała. No i oczywiście z kultury kurpiowskiej, która jest przedstawiana, prezentowana między innymi poprzez stroje i poprzez bardzo taką barwną procesję Bożego Ciała.
2: No to ta procesja Bożego Ciała w Myszyńcu no idealnie pokazuje to połączenie wiary z kulturą.
3: Tak, zawsze kultura była wpisana w wiarę i wiara w kulturę. Tak? Można powiedzieć, kultura kurpiowska jest nośnikiem wiary i trudno tutaj ją oddzielić. Tak było na przestrzeni wieków, przynajmniej tych ostatnich 3-4 wieków.
2: W tym roku uroczystość Bożego Ciała w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu zostanie pokazana w telewizji, dokładnie w Telewizji Polskiej. To duże wyróżnienie dla waszej parafii, dla waszej miejscowości, społeczności.
3: Tak, to prawda. No mamy zaszczyt też, że sygnał telewizyjny w Telewizji Polskiej, w programie pierwszym, w Telewizji Polonia, a również w Polskim Radiu pójdzie właśnie z Myszyńca. Ale to między innymi jest zasługą tego, że Boże Ciało i ta procesja jest bardzo znana w Polsce. To jest jeden taki element. A drugi, może jeszcze bardziej znaczący, to jest to, że procesja myszyńska w ubiegłym roku, dokładnie 21 maja, została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I pomysłodawcą właśnie tego projektu był dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, pan Zdzisław Ścibek. Nad tym przygotowaniem wpisu i tej całej pracy czuwała pani prezes Katarzyna Olszewska oraz instruktor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego, pan Tomasz Mierzejek. To dzięki nim między innymi jeszcze jest większe właśnie zainteresowanie i dzięki temu wpisowi właśnie procesji. A więc dołączamy do takich bardzo znanych miejscowości jak Łowicz, Wejherowo, Spycimierz, tam gdzie są te słynne dywany kwiatowe na Boże Ciało.
2: To też otwiera wam drogę do znalezienia się na liście UNESCO?
3: Zgadza się, tak, bo wczoraj było spotkanie w Spycimierzu. Spycimierz wszedł na taką drogę i my będziemy też starali się wejść na drogę właśnie UNESCO.
2: To, no, tegoroczna uroczystość, tegoroczne wydarzenie będzie transmitowane w Telewizji Polskiej. To też, domyślam się, no, jedno to wyróżnienie, a dwa duże też pewnie zobowiązanie i wyzwanie organizacyjne.
3: Oczywiście, duża praca i liturgiczna, i logistyczna, ale dzięki życzliwości parafian, dzięki zaangażowaniu, dzięki Straży Pożarnej, Policji, Rycerzom, Kolumba, różnym wspólnotom, no nie ma większych problemów. Ponad 70 osób jest bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie. Pracujemy już od kilku miesięcy. Jest Komitet Obchodów Uroczystości Bożego Ciała. Spotykamy się co tydzień. Pracy jest dużo, ale mamy przy tym wiele radości i satysfakcji. Wiemy, że to jest nasze 5 minut.
2: Właśnie, no miejmy nadzieję, że to będzie trwało dłużej niż 5 minut. Widziałem, że no tak jak ksiądz wspomniał przed chwilą, że te spotkania, one trwają. Ostatnio widziałem na waszym Facebooku bodajże zdjęcia te z przedstawicielami telewizji, żeby to wszystko ogarnąć, więc to nie jest, jakby się mogło wydawać tak, że media sobie przyjadą i będzie transmisja, tylko to trochę kosztuje.
3: Tak, to jest oczywiście duża logistyka. Prawie 30 pracowników polskiej telewizji będzie obsługiwało właśnie ten sygnał, który będzie docierał do Polaków i do polskiej Polonii. Jest to duża praca, ale mówię, dzięki, jak mówię, życzliwości parafian, dzięki temu, że też mieliśmy trzy transmisje, dwie przez telewizję Trwam, jedną przez telewizję Polonię, to mniej więcej trochę jesteśmy przygotowani czy zorientowani, jakie są to przygotowania, ale jest to na pewno wielkie wyzwanie. Jeżeli ktoś nie uczestniczył czy nie przygotowywał, to musi się naprawdę bardzo nad tym wszystkim zastanowić, bo chcąc dobrze to wszystko przeprowadzić, to jest rzecz, która wymaga naprawdę wielkiej pracy, wielkiej troski i pracy zespołowej.
2: I czy takie wydarzenie, no to nie tylko jest wydarzenie, wielkie wydarzenie duchowe, kulturalne, ale i czy to też wpływa na rozwój tej takiej poczucia tego, tej lokalnej wspólnoty? Samo nawet to przygotowanie do tego wszystkiego.
3: Oczywiście, bo tutaj ten element wiary jest najistotniejszy, bo chcemy, żeby było piękne świadectwo i poszło świadectwo na cały świat i Polskę, tu z Myszyńca, kultura również, ale również kwestia integracji środowiska, współpracy, rozumienia właśnie, jakby odkrywania na nowo też tożsamości tutaj ludu kurpiowskiego, no i też w jaki sposób w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, reklama regionu Kurpiowczyzny, ale również i naszej diecezji, która w tym roku też obchodzi 100 lat od powstania.
2: Wspomniał właśnie ksiądz o tym zaprezentowaniu tego przesłania duchowego do kraju i to też wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, no, postępująca laicyzacja społeczeństwa. I czy to też jest właśnie taki element pokazania, że zobaczcie, wiara potrafi być też piękna, radosna, wesoła.
3: Dokładnie. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna nasza nadzieja i jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
2: To jaki jest plan tegorocznych uroczystości?
3: Plan jest dość bogaty, bo o godzinie 11 rozpoczynamy mszę świętą transmitowaną przez stacje telewizyjne. Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy, bo właściwie cały dzień mamy niemalże wypełniony, poświęcony właśnie i duchowi, i kulturze.
2: Czyli tego dnia wszystkie drogi prowadzą do Myszyńca, jak rozumiem.
3: Dokładnie. Zapraszamy serdecznie tutaj do naszej wspólnoty myszynieckiej, do naszej bazyliki. To ta głęboka wiara właśnie w Eucharystię, ona też jest związana z takim doświadczeniem Pana Boga codziennym, ale też mamy od 13 lat codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Także wiele dziesiąt osób należy do grup adoracyjnych i stara się uczestniczyć właśnie w adoracjach indywidualnych czy wspólnotowych w naszej parafii. To też w jakiś sposób pogłębia to nasze życie eucharystyczne.
2: A jakieś wstępne szacunki są, jeżeli chodzi o liczbę osób, która może tego 4 czerwca przyjechać na uroczystości do Myszyńca?
3: Ja myślę, że to trudno może obliczyć dokładnie, szczegółowo, no, tak, no ale na pewno kilka tysięcy osób będzie uczestniczyło w tych uroczystościach, bo i z naszej parafii i słyszę, że wielu, wielu gości z różnych części Polski przyjedzie tutaj, a nawet z zagranicy przyjadą na te uroczystości do Myszyńca. Cieszymy się i jak wspomniałem w imieniu organizatorów, w imieniu własnym serdecznie zapraszam na uroczystości Bożego Ciała do Myszyńca.
2: Ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
1: 7:09. Rozmowa poranka.

kolektor czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
1: Na początek dzisiejszej audycji piękna opowieść o kwiatach, nadziei, odzyskiwaniu radości z życia, przyjaźni i spełnieniu marzeń. Do tego z cudowną kwiatową okładką Mała kwieciarnia w Tokio to powieść Yukihisy Yamamoto wydana przez wydawnictwo Znak Koncept. Jej bohaterką jest Kikuko, którą poznajemy w trudnym dla niej czasie. Właśnie rzuciła pracę, której nie znosiła. Polscy pracownicy określiliby ją mianem kołchos z molestującym i mobbingującym przełożonym. Ciągle musiała zostawać po godzinach i nikt jej za to nie płacił. Nigdy nie mogła wziąć wolnego, żeby wyrobić normę, sama kupowała sprzedawane produkty, a żeby wyjść do toalety musiała prosić o zgodę. Wypicie kawy w czasie pracy było surowo zabronione. Do tego bezpośredni przełożony, nazywany asystentem, dawał jej do zrozumienia, że chętnie nawiązałby z nią relację poza pracą. Oczywiście nieoficjalną, bo ma rodzinę. Kikuko skończyła wzornictwo na uczelni artystycznej, ale po studiach musiała zejść na ziemię i zaczepić się gdziekolwiek. W takim momencie poznaje ją właścicielka małej kwieciarni niedaleko dworca na obrzeżach Tokio, Marita, kobieta z kwiatem we włosach, i proponuje Kikuko pracę u siebie, a dzięki temu odmienia życie młodej kobiety. Zresztą nie tylko jej, bo wokół kwiaciarni tworzy się społeczność ludzi kochających kwiaty, rośliny, naturę, spokój i niespieszne konsumowanie życia. W pędzie takim jak poprzednia praca naszej bohaterki można piękna świata nie zauważyć. Do kwiaciarni przychodzą ludzie, którzy chcą wyrazić kwiatami uczucia, sekretną miłość, szacunek dla rodziców, podziękowanie za czas i uwagę. Bo kwiaty niosą ze sobą symbolikę. W Japonii ta symbolika jest bardzo głęboka. Są święta związane z kwiatami, może dziś nieco zapomniane, ale mała kwiaciarnia chce je przybliżać. Chryzantemy są przekazywane z życzeniami zdrowia i długowieczności. Święto z nimi związane to oddanie szacunku ludziom starszym. Goździki przekazuje się mamom z okazji ich dnia. Mimozy to kwiaty przekazywane z okazji Dnia Kobiet. We Włoszech kobiety tego dnia zostawiają mężczyznom dom, dzieci i obowiązki domowe, wychodząc do restauracji. Niektóre kwiaty symbolizują odrodzenie, inne miłość tak nieśmiałą, że osobie zakochanej trudno ją wyznać. A między tym światem kwiatów są ludzie z ich problemami, troskami, lękiem, niepewnością i marzeniami. Jest uczennica, zawodniczka bejsbola, która bardzo chciałaby, żeby jej mama przyszła na mecz, ale tej sport kojarzy się z byłym przemocowym mężem. Jest mały, ufny chłopiec, dla którego świat jest wielkim i bezpiecznym miejscem. Jego śmiałość może być dla dorosłych lekcją, jak nie stracić w sobie tej dziecięcej naiwności, rozumianej oczywiście w pozytywnym sensie. Jest bizneswoman, naukowiec, który stworzył wyjątkową odmianę chryzantem. Jest kobieta oszukana przez wspólnika, który odszedł od idei ich projektów na rzecz komercjalizacji za wszelką cenę i oszukiwania klientów dla zysków. Wszyscy tworzą mikroświat, który napełni Kikuko nadzieją i pomoże jej walczyć o jej marzenia, bo ona je ma i chce tworzyć, projektować, upiększać świat. Dla polskich czytelników zainteresowanych Azją, japońskim społeczeństwem i tym, jak układają się relacje towarzysko-rodzinne w Japonii, książka będzie nie lada gratką. Dla nas ten świat pełen symboliki, zhierarchizowany, w pewnym sensie zdystansowany i powściągliwy, może być zaskakujący, ciekawy, na pewno inny od naszego. Mała kwiaciarnia w Tokio to książka od wydawnictwa Znak Koncept.
0: Ministerstwo Książek.
1: Jak wyglądała codzienność w III Rzeszy? W co wierzyli Niemcy? Jak odpoczywali? Jak świętowali Boże Narodzenie czy Dzień Matki? Jak dbali o zdrowie? Co kupowali na prezenty? Jak łączyli wiarę w Boga z wiarą w Hitlera? Jak przekazują pamięć o życiu w III Rzeszy? Jak traktowali żydowskich sąsiadów? Czy donosili na członków rodziny? Dziś pytamy, jak mogli normalnie żyć w państwie Hitlera? Zło naprawdę jest tak banalne, jak pisała Hannah Arendt? Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazała się znakomita książka Tilmana Bendikowskiego zatytułowana Słońce świeci dla Hitlera. Zwyczajne życie w III Rzeszy. Dodam, że okładka robi wrażenie na każdym, komu miałam okazję ją pokazać. Życzyłabym sobie jak najwięcej tak właśnie wydawanych książek. Autor, Niemiec, mierzy się ze zbiorową pamięcią i pisze, że ta oficjalna, do której mamy coraz większy dostęp dzięki archiwaliom, opracowaniom historyków, różni się nierzadko od pamięci rodzinnej. Ta rodzinna akcentuje niedostatki i trudności życia codziennego podczas wojny, którą rozpętali Niemcy. Ta oparta na badaniach naukowych z lat 1933-45 akcentuje, że w nazistowskich Niemczech można było całkiem dobrze i normalnie żyć i tak się działo. Ale żeby poradzić sobie z trudną przeszłością, przeszłością narodu katów, trzeba było uznać, że to odległa i daleka przeszłość. Jak pisze Bendikowski, zdecydowana większość szukała moralnej ochrony w twierdzeniu, że nic nie wiedziała o zbrodniach albo że sama nigdy nie współpracowała z nazistami. To odcięcie się od innych znacznie ułatwiało rozpoczęcie życia na nowo w powojennych Niemczech, nawet jeśli sprawcy i miliony ich zwolenników nadal żyli w kraju i mieli wkrótce ponownie zajmować wpływowe stanowiska. Im bardziej tamten czas stawał się odległy, tym spokojniejsze wydawało się własne życie. Historia III Rzeszy stała się historią tamtych innych, która jakby wydarzyła się dawno temu. Tak tę podwójną pamięć podsumował autor. Tymczasem to nie była historia innych, ale milionów, może i często milczącej, ale większości, która nigdy nie kwestionowała coraz bardziej brutalnej, militarnej codzienności. Nie kwestionowała propagandy, antysemityzm był powszechnie akceptowany. Rodzina, która wpisywała się w model idealnej aryjskiej rodziny, członków partii, matek i dzieci należących do nazistowskich organizacji, taka rodzina mogła korzystać dowoli z profitów państwa Hitlera. Jeśli nie było się częścią prześladowanej mniejszości, żyło się normalnie. Porażający jest kontrast, którego używa autor w tej książce. Na przykład niemiecka matka trafiała na plakaty sławiące jej wysiłek. Urządzano akademii ku jej czci, które i tak były niczym w porównaniu z akademiami na cześć Hitlera i jego urodzin. Dzieci śpiewały piosenki wychwalające trud matki i poświęcenie dla dobra narodu. Jednocześnie żydowskim dzieciom najpierw zabraniano brania udziału w akademiach na Dzień Matki, bo to przecież tylko żydowska, gorsza matka. Potem wiele kobiet poddawano przymusowej sterylizacji, w końcu matki wysyłano do obozu koncentracyjnych. I tych kontrastów jest tu bardzo dużo. Niemców zachęcano do dbania o zdrowie. Powrót do leczniczych właściwości roślin sławiono w prasie i książkach. Tymczasem więźniowie musieli uprawiać te rośliny, a ludzie, którzy byli w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawni i inni chorzy, skazywano ich na śmierć. O czym mówiono oficjalnie. Świętowano Boże Narodzenie, kupowano prezenty, cieszono się zimą, chociaż akcenty przestawiano z Boga na narodziny czy też odrodzenie państwa niemieckiego, narodziny wodza. Bendikowski bierze pod lupę 12 tematów. Tematów codzienności. Na przestrzeni czasu od Bożego Narodzenia 1938 roku do listopada 1939, kiedy Niemcy rozpoczęli II wojnę światową. Rok życia w III Rzeszy, opisany naprawdę doskonale, powtórzę to słowo, jak to wszystko było możliwe. Zapraszam do lektury Słońce świeci dla Hitlera od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Marcin Przewoźniak, poeta, pisarz, pedagog, traktujący dzieci podmiotowo jako partnerów do rozmowy i przekazywania im opowieści. Obdarzony poczuciem humoru, pokazujący dzieciom, że najzwyklejszy chłopiec czy dziewczynka, jeśli prowadzi ich ciekawość i chęć zdobywania wiedzy, jeśli mają marzenia, mogą zapisać się w historii świata. Ostatnia książka, nad którą pracował, zatytułowana jest Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość, a pracował nad nią do ostatnich tygodni życia. Zmarł w marcu tego roku. Książkę wydało wydawnictwo literackie, zilustrował Adam Pękalski, a książka jest lekcją historii, prowadzącą czytelników przez dzieciństwo w różnych epokach. Nie jest to lukrowana historia. Na tym polegało pisarstwo Marcina Przewoźniaka, skierowane do dzieci i nastolatków, żeby pokazać im świat tak, jak wyglądał, z zastrzeżeniem, że mogą go zmieniać na lepszy. Bo to, jak przeżywano i traktowano dzieciństwo 500 czy 1000 lat temu, może dzisiejsze dzieciaki mocno zdziwić. O tym wszystkim opowiada im Szczur, który po każdym opowiadaniu też dopowiada, jak rozumieć ówczesny świat. Ostatnie 100 lat to rozwój pedagogiki i podejścia do dzieci jak do małych ludzi, którzy mają swoje zdanie, mają prawo je wyrażać, mogą nie chcieć, nie lubić, mogą się sprzeciwiać, a ich granice i potrzeby są szanowane. Cieszmy się, że my i nasze dzieci dorastaliśmy i one dorastają w takim świecie. To oczywiście jest jedna strona medalu, bo drugą jest świat online i samotność, którymi często naznaczone jest dorastanie. O tym też jest jedna z opowieści. A jak było w IX wieku? Sobek po 8 urodzinach przestawał być dzieckiem, stawał się drugim po ojcu mężczyzną. Chodził z ojcem do pracy i budował gród Jaśniepana. Córka Jaśniepana, która wpadła mu w oko, żyła inaczej niż on i jego rodzina. Jej zadaniem było dobrze wyjść za mąż i chociaż Sobek spoglądał na nią tęsknym wzrokiem, ich miłość nie mogłaby się wówczas zdarzyć. W XVII wieku młode dziewczyny pracują we dworze, pomagają w kuchni, noszą wodę, ciężko pracują. Córka pana dworu spędza czas na wyszywaniu, nauce i modlitwie. Jedna ze służących jest niemalże identyczna jak szlachcianka, więc dziewczyny zamieniają się miejscami. Panienka jest zszokowana, jak ciężko jej rówieśniczki muszą pracować. Koniec XIX wieku to z kolei czas pracy dzieci w fabrykach i kopalniach, czas sierot, kiedy ich rodzice umierali od nadludzkiej pracy w nieludzkich warunkach. Wielu pozbawionych opieki dorosłych nastolatków lądowało na ulicy, kradło, mieszkało w slumsach, starając się jakoś przetrwać w grupie. Zresztą dzieci pracowały od zawsze, jeszcze przed czasem fabryk i kopalń. Pracowały we dworach, na polu, w obejściu. Szkoła była dla jaśnie państwa, dla dzieci bogatych kupców czy mieszczan. A biedne dzieci, cóż, musiały szybciej dorastać, brać na siebie ciężar utrzymania rodziny, kiedy ich rodzice umierali albo ciężko chorowali, padały ofiarą wyzysku i oszustwa. Oczywiście w tym wszystkim było też miejsce na zabawę, na przyjaźń, na miłość. Na to jest miejsce nawet w najbardziej okrutnych czasach. A przyjaźń nierzadko pozwalała przetrwać, dawała powód do uśmiechu. Ubogie rodziny były też szczęśliwe, kiedy żyli rodzice, którzy kochali siebie i swoje dzieci, o czym pisze Marcin Przewoźniak. Dzieci trafiały też na dobrych dorosłych, którzy dodawali im otuchy i wspierali na drodze do dorosłości. Z roku 939 skaczemy do 1401, potem 1669, 1785, 1885, 1908, 1939, 1984 i kończymy w roku 2027. Przeczytałam tę książkę z wielką przyjemnością i uwagą, polecam ją Państwu bardzo przy okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość Marcina Przewoźniaka od wydawnictwa literackiego.
0: Ministerstwo Książek.
1: Piękną opowieść o miłości oddaje w nasze ręce nasza księgarnia. W okolicy Dnia Mamy i Dnia Dziecka autorką tej ślicznej książeczki dla dzieci jest Anna Jankowska. Zilustrowała ją Emilia Dziubak, a jej tytuł to Dobrze być twoją mamą. Moja córeczka uwielbia króliki, a tu bohaterami są mama i dziecko króliczek, więc nie mogę się doczekać, kiedy jej tę książkę pokażę. A książka obrazuje codzienność mamy i dziecka, naznaczoną miłością, czułością i szczęściem, nawet pomimo chwilowego bałaganu, różnych nieprzewidzianych zdarzeń czy zachowań dziecka, które może czasem irytują, ale jeśli pozwolimy dziecku być dzieckiem, to wszystko tworzy po prostu piękne dzieciństwo i macierzyństwo też oczywiście. Dzień rozpoczyna się różnie. Czasem mama wstaje pierwsza, czasem maluch. Podczas wspólnych śniadań zdarza się, że coś ląduje na podłodze. Mama sprząta ten poranny bałagan razem ze swoim króliczkiem. Maluszek czasem widzi, że mama jest smutna i przybiega wtedy ją przytulić. Wiadomo, przytulenie działa najlepiej na wszystkie smutki. Mama wychodzi z króliczkiem na spacer, dzięki czemu odkrywa on świat, biega, ogląda roślinki, wszystkiego chce dotknąć, podobnie jak podczas szykowania obiadu czy wspólnej zabawy lub kąpieli. Macierzyństwo pozwala nam przypomnieć sobie, jakie byłyśmy jako małe dziewczynki, co lubiłyśmy, a czego nie, co nas zajmowało, jak bardzo zachwycał nas wtedy świat. Nie ma większej radości niż radość dziecka, nawet jeśli zdmuchuje dmuchawca już 50 raz. To my możemy uczyć się od dzieci uporu, ufności czy braku kalkulacji. Czasem króliczek choruje, mama czuła wtedy przy jego łóżku, a czasem, kiedy jest niewyspany albo wstał lewą nogą, złości się podczas ubierania. Albo kiedy coś mu nie wychodzi, to też potrafi się złościć i płakać. Ale to wszystko mało istotne wobec wielkiej lekcji miłości, którą dają nam codziennie nasze dzieci. Uczą nas być dobrymi mamami, pomagają odkrywać nasze mocne strony, odkrywają pokłady cierpliwości i czułości, o które się nie podejrzewałyśmy. Niezwykła więź między mamą a dzieckiem bierze się z tej zwyczajnej, prostej codzienności i obecności. Pięknie ilustrowana książeczka dla dzieci, Dobrze być twoją mamą, od naszej księgarni.
0: Ministerstwo Książek. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

0: i Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi i zapytali go: jakim prawem to czynisz i kto ci dał władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludu? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli mu więc: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. Tak odpowiada Jezus tym, którzy do Niego się zwracają z pytaniem o pochodzenie Jego władzy, Jego autorytetu, Jego mocy czynienia cudów. Taka właśnie reakcja wynika z tego, że oni sami właściwie nie dali odpowiedzi na pytanie o Jana, Jana Chrzciciela. Wiedzieli, że cokolwiek by nie powiedzieli, będzie dla nich samych niekorzystne. Woleli więc powstrzymać się od swojej odpowiedzi, ale jednocześnie byli zamknięci na Boże Słowo, zamknięci na Bożą prawdę, Boże objawienie. Jeśli bowiem byli zamknięci na prawdę głoszoną im przez Bożego proroka, przez Jana Chrzciciela, który nad Jordanem wzywał wyprostować drogi, by przygotować się na przyjście Zbawiciela, to nie mogli w konsekwencji także i przyjąć tego, którego Jan zapowiadał. W takim kontekście postawmy sobie pytanie o nasze otwarcie dla Bożego Słowa, przyjmowanie tego Słowa, kiedy ono jest głoszone nam przez tych, którzy to czynią z Bożego powołania i polecenia. To umożliwia przyjęcie Jezusowej Ewangelii. To daje nam możliwość otwarcia dla Chrystusa Pana. Umożliwia to kroczenie drogami życia według woli Jezusa, który jest naszym Mistrzem. Nie lękajmy się takiej właśnie otwartości na Boże Słowo, ale również rozważajmy je w naszych sercach i nawet na najbardziej wymagające pytania i żądania Jezusa starajmy się zawsze odpowiadać słowem, czynem, całym naszym życiem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: weekend w dobrym nastroju. Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Ruszyła 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2027 roku. W puli budżetu znajdzie się rekordowe ponad 3 miliony złotych. Prezydent Mariusz Chrzanowski mówił o tym, na co mogą zostać wydane pieniądze.
2: Zarówno na zadania ogólnomiejskie 1 550 000, jak też i na zadania osiedlowe, gdzie 110 tysięcy osiedle może w ramach budżetu zrealizować. Z tego miejsca zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w 14. edycji, do zgłaszania pomysłów, bo jak widać budżet obywatelski to realne działanie w naszym mieście i możemy to miasto zmieniać i dzięki temu miasto nasze może się rozwijać jeszcze bardziej pięknieć.
1: Wiceprezydent miasta oraz przewodniczący zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Andrzej Stepułkowski przedstawił najbliższy harmonogram budżetu obywatelskiego.
3: Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca, następnie do dnia 29 czerwca zespół pod moim przewodnictwem będzie rozpatrywał zadania, które zgłoszą nasi mieszkańcy pod względem merytorycznym oraz formalnym. 30 czerwca nastąpi ogłoszenie wstępnej listy zadań, które będą uczestniczyły w 14 edycji budżetu obywatelskiego. Od dnia 1 do 7 lipca osoby, których zadania nie zostaną ujęte na tej liście głównej, będą mogły składać odwołania.
1: Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szymon Mieczkowski zachęcał młodych ludzi do zgłaszania swoich propozycji.
4: Budżet obywatelski jest to wielka szansa dla młodzieży do pokazania swojego ja w mieście. Mamy jakąś szansę wykorzystania pewnej części pieniędzy i naprawdę wydaje mi się, że jest to dobre i ważne dla nas, gdyż naprawdę możemy cieszyć się z niektórych miejsc. Przykładem świetnym jest to boisko 3x3, gdzie widać naprawdę w sezonie letnim, że młodzież z niego korzysta i widać naprawdę, że to boisko spełniło swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, gdzie nawet w sezonie zimowym młodzież będzie mogła spotkać się i uprawiać sport.
1: Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zaplanowano w dniach 15 września, 2 października. Z kolei listę zadań, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok, poznamy 27 października. Bezpieczny, nowoczesny i komfortowy, tak można opisać powstający w gminie Śniadowo pierwszy żłobek. W Śniadusiu, bo taka będzie jego nazwa, opiekę znajdzie 16 najmłodszych mieszkańców gminy. Prace są już na ostatniej prostej, by od września powitać najmłodszych, mówi wójt Rafał Pstrągowski.
5: Cieszy oko, bo naprawdę piękny budynek, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Został już zamontowany plac zabaw, trwają prace związane z utwardzeniem terenu, budową bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw, jak również wyposażenie żłobka.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, rodzice mogą być absolutnie spokojni, zapewnia wójt gminy.
5: To, co najważniejsze dla rodziców, bo rodzice patrzą na to, jaki to jest obiekt, jaka będzie opieka. Przypomnę, że mamy do czynienia z najmłodszymi naszymi mieszkańcami. Będą to dzieci roczne, dwuletnie, więc te warunki naprawdę są nowoczesne, komfortowe i na pewno był potrzebny, bo czasami zdarzały się takie pytania kierowane do mnie, że właśnie coraz mniej urodzeń w gminie, czy istniała taka potrzeba. Myślę, że to potwierdza właśnie ten nabór tegoroczny, że była taka potrzeba, młodzi rodzice chcą wracać po okresie tego urlopu do aktywności zawodowej.
1: Do klubu będą przyjmowane dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do 3 lat, jednak w tym momencie nabór został już zamknięty, bo przyjęto maksymalną liczbę maluchów.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 91% szpitali powiatowych zakończyło rok ze stratami, co stawia przyszłość wielu z nich pod znakiem zapytania. Szacuje się, że około 50 placówek medycznych jest w tak trudnej sytuacji, iż mogłoby ogłosić upadłość. Jeśli chodzi o szpital powiatowy w Wysokim Mazowieckim, to ten pod względem wartości udzielanych świadczeń oraz kosztów, które ponosi, jest rentowny. Jednak jak mówi dyrektor placówki Wojciech Łuczaj, problemem jest brak płatności przez NFZ za wykonywane świadczenia.
6: Podam na przykładzie 25. roku. Gdyby opłacono wszystkie świadczenia, które udzieliliśmy, a takie sytuacje przecież miały miejsce w poprzednich okresach, choć w ostatnim już częściowo, to mielibyśmy wynik finansowy na poziomie około 8 milionów złotych na plusie. Jaki jest wynik obecnie? Ponad 3 miliony straty. Trzeba zadać sobie pytanie, czy dlatego mamy stratę, bo nie wiem, wykonywaliśmy ze sobą pracę, bo nikt nie był zainteresowany naszymi świadczeniami, czy po prostu nikt nam za to nie zapłacił?
1: Przy obecnej sytuacji szpital będzie zmuszony ograniczyć wykonywane świadczenia.
6: Pozostaje tylko i wyłącznie ograniczanie kosztów poprzez ograniczenie ilości udzielanych świadczeń, no, ale dojdzie do paradoksu, w którym mamy szpital, mamy wyposażenie, mamy lekarzy, mamy pacjentów, którzy chcą się leczyć, tylko na zwyczajnym świecie będziemy musieli, może w przenośni, ale żeby Państwu to bardziej uzmysłowić, zawiesić kłódkę i stanie się budynkiem oczekiwania na pieniądze na nowy rok. No będzie to taka sytuacja kuriozalna, ale takie są konsekwencje rzeczywistości.
1: Według danych podanych przez Związek Powiatów Polskich miesiąc temu 125 z 207 przebadanych szpitali posiada zaległe, niezapłacone faktury na łączną kwotę blisko 1,5 miliarda złotych. To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy za kilka chwil.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia i teraz Ostrołęka, która stawia na młodzież. Miasto podpisało już umowę na budowę Centrum Inicjatyw Młodzieżowych z firmą Wimax Toczyłowski. To inwestycja o wartości ponad 12 milionów złotych, finansowana ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zaznacza, że do tej pory młodzież nie miała w mieście swojej przestrzeni, w której mogłaby swobodnie spotykać się i realizować pomysły. Znajdzie się tam strefa rozrywki, ciszy, kawiarnia, scena koncertowa i studio nagrań, mówi gospodarz miasta.
2: Będzie taka strefa rozrywki, gdzie będzie można przyjść sobie pograć bilard, piłkarzyki, FIFA, odpocząć. Będzie strefa taka kawiarni, będzie normalnie kuchnia, będzie można sobie coś przygotować. Będzie scena koncertowa, czyli lokalne zespoły, te nasze młodzieżowe, będą chciały sobie poćwiczyć. Czy zorganizować koncert dla młodzieży, śmiało będą mogli. I to będzie duża przestrzeń, gdzie można też i konferencje, i różnego rodzaju szkolenia organizować. Będzie strefa taka ciszy, taka do nauki. Będziemy mieli profesjonalne studio nagrań, czyli będzie można nagrać swoje i piosenki, i filmy, prawie 2 miliony na same studio nagrań. Tak zostało to zaprojektowane, żeby z tej górnej półki ten sprzęt był. Będzie strefa artystyczna, czyli na zajęcia plastyczne.
1: Paweł Niewiadomski dodaje, że wydzielony zostanie również pokój na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.
2: To jest ważny problem, który coraz częściej dotyka młodzież, w tym też młodzież w Ostrołęce. To jest dość dyskretne miejsce, inne wejście będzie do tego pomieszczenia, żeby jeżeli ktoś rzeczywiście takiej pomocy będzie potrzebował, to będzie mógł z niej skorzystać.
1: W Centrum Inicjatyw Młodzieżowych znajdą się między innymi sala ze sceną, strefa relaksu, sala gier, przestrzeń do zajęć kreatywnych oraz część gastronomiczna. Wokół budynku powstanie także zielona strefa odpoczynku. Centrum Inicjatyw Młodzieżowych może powstać już latem przyszłego roku. To ważna informacja dla łomżyniaków korzystających z komunikacji miejskiej w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego przy Poznańskiej. Zmieniło się kursowanie autobusów linii numer 2, 4, 12 i 18. Autobusy jeżdżą już nową trasą. Warto, by o zmianach wiedzieli także kierowcy aut osobowych, przypomina Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży.
3: MPK na bieżąco stara się dostosowywać nasz ruch do tych remontów, które jak widzimy w mieście są teraz bardzo intensywne. My to informacje mamy, autobusy już pojechały inną trasą, ale warto o tym przypomnieć kierowcom.
1: W śledzeniu tras autobusów może pomóc specjalna aplikacja na telefon, ale nie tylko.
3: Jeżeli chodzi o MPK, to na naszej stronie internetowej zapraszamy. My staramy się z wyprzedzeniem informować o tego typu zmianach. No i oczywiście ten bieżący ruch autobusów możemy przeglądać w aplikacji, kiedy przyjedzie. Tam też na bieżąco od razu dokonujemy zmiany. I jeżeli chodzi o rozkład, to też jest bardzo dobra forma w postaci tej aplikacji, kiedy przyjedzie.
1: Ułatwieniem dla kierowców jest to, że przejazd kolejowy przy Piłsudskiego został ponownie otwarty dla ruchu drogowego.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu lub lipcu, mówił na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Według początkowych przewidywań spółka na systemie kaucyjnym ma stracić 15% przychodów, czyli 4 miliony złotych. Prezes ZGO poinformował, że po pierwszej połowie roku będzie można ocenić spadek surowca, który zaczął trafiać do systemu kaucyjnego.
4: Liczę, że już ten taki czerwiec, lipiec to będą miarodajne wyniki ze względu na też zintensyfikowane spożycie wody na płynów ze względu na cieplejszy okres, gdzie zawsze widzimy, że tego surowca butelkowego w okresach cieplejszych po prostu przychodziło więcej, więc będziemy mogli porównać rok do roku.
1: Prezes ZGO mówi, że te wyniki są niezbędne do tego, aby móc przygotować kompleksową strategię dotyczącą gospodarki śmieciowej. Ma zostać przedstawiona jesienią.
4: Gdzieś elementy jej są wdrażane, taka kompleksowa strategia, którą chciałbym przedstawić do akceptacji sesji Rady, właśnie też zawierająca propozycję budowy spalarni. Myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy powstanie. Po prostu chcemy oprzeć ją o rzetelne wyniki związane z systemem kaucyjnym.
1: Kaucja wynosi 50 groszy za butelki i puszki metalowe oraz złotówkę na butelki szklane wielokrotnego użytku. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy za kilka chwil.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 100 milionów 219 tysięcy złotych, tyle według licznika umieszczonego na stronie MPEC-u, wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy w Łomży w ciągu ostatnich 5 lat. To jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPEC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, mówi prezes MPEC-u Radosław Żegalski.
2: Ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
1: Licznik aktualizowany jest raz na dobę w dni robocze. To była okazja do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy i refleksji nad miejscem mediów katolickich w Polsce. W Łomży odbyło się 3-dniowe spotkanie dyrektorów stacji radiowych zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Przy tej okazji dyrektorzy zwiedzili zakład karny w Czerwonym Boże, ośrodek szkoleniowo-poligonowy Grom i Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Co istotne, był to pierwszy zjazd organizowany w Łomży, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
3: Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim księżom, ojcom, dyrektorom, którzy zechcieli naszą skromną Łomżę odwiedzić i być u nas w Łomży na kolejnym zjeździe. To pierwszy taki zjazd w Łomży. Także cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj gościć i tym bardziej ojcu Andrzejowi składamy ogromne podziękowania za każdą pomoc, też taką techniczną, taką też dobrą, z przesłaniem, za wprowadzanie tych różnych nowinek, które również my możemy jako Radia Nadzieja na swój rynek tutaj wprowadzać i czerpać z tej bogatej wiedzy. Z całego serca dziękujemy.
1: Ojciec Andrzej Grat, dyrektor Radia Jasna Góra, tłumaczy, że forum zostało powołane z myślą o współpracy zrzeszonych w nim rozgłośni.
4: Takie spotkanie, jak chociażby dzisiaj, mamy możliwość być w studiach w Radiu Nadzieja. Możemy popatrzeć też na to, co wyście tutaj zrobili w ostatnim czasie. Możemy podpatrzeć, trochę oczywiście z zazdrością spoglądamy, ale dzięki temu mamy szansę pewne rzeczy, które wyście wprowadzili i szlak przetarli, wprowadzać także i w naszych redakcjach.
1: Podczas obrad dokonano zmian w prezydium forum. Nowym przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpił księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ponad 300 maturzystów i uczniów szkół średnich odwiedziło we wtorek Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Podczas Dnia Otwartego Uczelni spotkanie odbyło się w ramach projektu Stay Connected, który ma przeciwdziałać zjawisku dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Jak podkreślał na naszej antenie rektor uczelni, dr inżynier Ireneusz Żuchowski, odpowiedni wybór ścieżki edukacyjnej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań dla młodych ludzi.
5: Kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy, projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową.
1: Cieszymy się, że nasze zaproszenia są odbierane pozytywnie, dodaje rektor.
5: Więc bardzo się cieszymy, że te nasze zaproszenia spotykają się z takim odzewem, że chętnie i Suwałk szkoła była. Więc to jest bardzo cenne, że jesteśmy postrzegani jako takie miejsce, gdzie zawsze coś ciekawego można zobaczyć, gdzie zawsze coś mądrego można usłyszeć. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że mają studiować tylko na Mansie, bo tu jest najlepiej. Nie, to jest tylko ścieżka, pokazujemy im możliwość wyboru, różne horyzonty, różne możliwości. Oni decydują o tym, jaka będzie ich przyszłość.
1: W wydarzeniu wzięła udział młodzież z Ostrołęki, Suwałk, Janowa Podlaskiego, Łysach i Lubiejewa. Do faktów tygodnia wracamy już za kilka minut, a powiemy m.in. o spotkaniu ze Sławomirem Mencenem w Łomży.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Hulajnogi elektryczne to jeden z ulubionych środków lokomocji wśród młodzieży. Niestety wiele użytkowników tych urządzeń nie zachowuje odpowiedniej ostrożności. Ostatni wypadek z udziałem małoletniej użytkowniczki oraz zbliżająca się zmiana przepisów sprawiły, że Komenda Miejska Policji w Łomży po raz kolejny zaapelowała do kierujących o odpowiedzialną jazdę. Urszula Brulińska z zespołu prasowego łomżyńskiej komendy podkreśliła, że młodzi kierujący często zapominają o przepisach ruchu drogowego.
2: W niedzielę łomżyńscy policjanci zostali do zdarzenia drogowego z udziałem osoby na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującą była niespełna 13-letnia dziewczynka, która nie posiadała również uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy straciła panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego doznała obrażeń ciała i wymagała pomocy medycznej. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
1: Już niebawem wchodzi w życie ważna zmiana dla kierujących hulajnogami, którzy muszą pamiętać także o innych przepisach.
2: Już od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
1: Kierujący tym pojazdem jest też obowiązany jechać drogą lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. Nie zabrakło pytań o problemy przedsiębiorców, problemy mniejszych miejscowości, edukację czy migrantów. W środowe popołudnie Łomży odwiedził Sławomir Mencen, jeden z liderów Konfederacji, w ramach organizowanego w całej Polsce cyklu spotkań Zapytaj Mencena. Polityk mówił o tym, że jego zdaniem rządzący faworyzują obce korporacje zamiast polskich firm.
3: Trzeba działać w tym kierunku, żeby były dobrze płatne miejsca pracy, żeby firmy mogły się rozwijać, żeby być coraz większe. Bo niestety życie tak wygląda, że w małej firmie ciężko dużo zarabiać.

0: Zarabiać. Trzeba by pracować w większej firmie, na wyższym stanowisku. I takie firmy muszą się tworzyć. Co więcej, to powinny być polskie firmy. Firmy, które w Polsce mają swoje zarządy, które mają działy badań i rozwoju, gdzie ta wartość dodana rzeczywiście produkowana jest w Polsce. Nie możemy być tylko tanią montownią zagranicznych korporacji, nie możemy pracować tylko w jakichś sieciówkach. Sami musimy ten dobrobyt wytwarzać.
1: Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników. Niektórzy przyszli poznać poglądy Sławomira Mentzena, inni to wyborcy Konfederacji. Nasz reporter pytał, co skłoniło ich do popierania tej właśnie partii.
2: Przede wszystkim odejście od socjalnych wydatków, uporządkowanie wydatków, że tak to określę. Podoba mi się bardzo podejście do spółek Skarbu Państwa.
3: Przede wszystkim to, że daje realną szansę na zmianę, czyli proponuje rozwiązania, które będą pomagać przedsiębiorcom, młodym przedsiębiorcom w rozwijaniu firmy.
4: A podobno kobiety nie głosują na Konfederację.
5: Proszę pana, nie tylko kobiety głosują, ale również działają w Konfederacji, na przykład ja.
6: Też chcę posłuchać, jakie ma poglądy i w ogóle.
7: Wysłuchać, co ma do powiedzenia i dopiero podejmować jakieś cokolwiek kroki.
1: Polityk odpowiadał na pytania wyborców przez niemal 2 godziny. Spotkanie w Łomży było jednym z 19 organizowanych w ostatnich tygodniach w różnych miastach Polski przez Nową Nadzieję, czyli jedną z dwóch obok Ruchu Narodowego partii tworzących Konfederację.
8: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dmuchańca, Strawa Sportu, Kino 9D i Ścianka Wspinaczkowa. Tak między innymi będzie wyglądał Miejski Dzień Dziecka w Łomży. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 1 czerwca w Parku Jana Pawła II. Tego dnia park zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy, zapewnia prezydent miasta Mariusz Chrzanowski.
9: Przygotowaliśmy szereg aktywności dla naszych najmłodszych. Dmuchańce, Kino 9D, warsztaty kreatywne, będzie strefa sportowa, edukacyjna i mnóstwo aktywności dla dzieci w każdym wieku. Na uczestników czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, żyroskop, dmuchańce, bramka celnościowa, strefa sportu Mosir Łomża, wata cukrowa i popcorn oczywiście za darmo, strefa odkrywania wyobraźni, aktywności Sowa.
1: Będą również warsztaty ekologiczne i inne atrakcje przygotowane przez Zakład Gospodarowania Odpadami.
9: Chociażby dzieci będą mogły wziąć udział w ekorunie, zagrać wieloformatową grę planszową XXL, skorzystać z edukacyjnej chusty recyklingowej oraz stworzyć własne ekomalowanki.
1: Miejski Dzień Dziecka w Łomży rozpocznie się o godzinie 15, potrwa do 19. Tego dnia bezpłatny będzie również letni park rozrywki Mosir Łomża.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Stare leki zalegające w domowych szafkach, zużyte igły czy opatrunki nie będą już problemem dla mieszkańców Miastkowa. Gmina wdraża nowoczesne lekomaty, urządzenia, które umożliwią bezpieczne i bezpłatne oddawanie farmaceutycznych odpadów. Przez całą dobę to rozwiązanie ma pomóc ograniczyć wyrzucanie leków do zwykłych koszy i kanalizacji, co stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski.
2: Jest to urządzenie dostępne 24 na dobę, 7 dni w tygodniu dla każdego z naszych mieszkańców, ale i nie tylko, również dla osób, dla każdego, kto będzie chciał taki pojemnik pobrać. Generalnie urządzenie działa i obsługiwane jest za pomocą aplikacji, którą należy pobrać z ogólnie dostępnych sklepów, w zależności od rodzaju telefonu, smartfonu, który posiadamy. I po zalogowaniu się mamy możliwość pobrania pojemnika białego na leki i czerwonego na artykuły medyczne.
1: To bardzo dobre rozwiązanie, podkreślają mieszkańcy.
3: Potrzebne są na pewno takie lekomaty. W każdym jednak gospodarstwie domowym coś tam się znajdzie przeterminowanego, to śmiało można przyjechać i sobie wrzucić. To bardzo potrzebne, jest przydatne. To też jest i taka innowacyjna sprawa.
4: W domu jest naprawdę dużo takich odpadków, dużo lekarstw, które raz, że nie zdążymy może zużyć, może się przeterminują, więc bardzo chętnie skorzystamy z tego. Dobre rozwiązanie, nie będziemy wyrzucać gdzieś tam do kosza na śmieci czy na inne odpady, prawda? Cieszymy się za pomysłowość naszego pana wójta.
5: Warto wspomnieć również o obecności młodzieży szkolnej, która była razem z nami. Ta inicjatywa też jest właśnie po to, aby pokazać im, że ta dbałość o środowisko i dbałość o nas samych, to nie ma terminu ważności. Dbamy wczoraj, dbamy dzisiaj, trzeba dbać też jutro. I oni też muszą widzieć, że są podejmowane działania w tym kierunku. Aplikacja jest intuicyjna i pobieranie, jak również zdawanie tego wszystkiego jest bardzo intuicyjne dla osób młodszych i dla osób starszych. Myślę, że nie będzie stanowiło to żadnego problemu.
1: Do białych pojemników można wrzucać przeterminowane leki, a do czerwonych igły, strzykawki, zużyte materiały opatrunkowe. Cały proces wspierany jest przez aplikację mobilną, która między innymi prowadzi użytkownika krok po kroku i umożliwia pobieranie pojemników za pomocą kodu QR. Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży jeszcze w tym roku. Umowę na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Serdyński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach mówi wiceprezydent Piotr Serdyński.
6: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
1: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca. Po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku ulicy Wojska Polskiego, zakończenie planowane jest za 5 miesięcy.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dochodzą do nas dobre informacje i miejmy nadzieję, że się potwierdzą, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 9. Chodzi o program budowy pełnowymiarowych boisk Orły. Minister sportu Jakub Rutnicki jeździ po województwach, w których ogłasza wyniki konkursu w poszczególnych regionach. W województwie podlaskim jeszcze nie był i nie ma oficjalnych wyników, ale już te nieoficjalne informacje się pojawiają. Są one pozytywne dla Łomży.
7: Ten wniosek powinien być pozytywnie zaakceptowany. Czekamy na oficjalną informację, bo nie chcemy spalić tak tematu, można powiedzieć. Ale powinno być wszystko dobrze. W związku z tym środowisko sportowe, środowisko sportu młodzieżowego przede wszystkim doczeka się dużego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9.
1: Obecnie przy Szkole Podstawowej nr 9 jest pełnowymiarowe boisko z naturalną nawierzchnią, która przez lata była i jest w złym stanie. Jeśli informacje o przyznanym dofinansowaniu się potwierdzą, to Łomża doczeka się drugiego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Ogłoszenie nadawcy.
8: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
9: Ogłoszenie nadawcy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Już prawie godzina 9, jest sobota, 30 maja. Dzień dobry tym, którzy dopiero teraz do nas dołączają. Dziś imieniny obchodzą Żaneta, Felix i Jan. Słońce wstało wcześniej, bo o 4:13 zajdzie o godzinie 20:46. A już dziś czterech diakonów z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia kapłańskie. Za chwilę powiemy o tym więcej i też od godziny 10, nawet przed 10, rozpoczniemy transmisję uroczystości święceń kapłańskich z Łomżyńskiej katedry. Bądźcie Państwo z nami.

0: A to dla nich jeden z najważniejszych dni w życiu. Dziś czterech diakonów z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia kapłańskie. Uroczystości rozpoczną się o 10:00 w łomżyńskiej katedrze. O najważniejszych momentach tej liturgii mówi ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
1: Są takie dwa momenty najbardziej wzruszające w moim takim odczuciu, w moich wspomnieniach i w tych doświadczeniach, które przeżywam każdego roku na nowo. Pierwsza taka bardzo wyjątkowa chwila to jest moment, kiedy kandydaci do przyjęcia święceń leżą krzyżem na posadzce. Cały Kościół wtedy się za nich modli, a oni doświadczają takiego wielkiego uniżenia i wielkiej modlitwy wstawienniczej całego Kościoła. I drugi moment, który już przeżywany jest w absolutnej ciszy, to jest chwila, kiedy klęczą przed księdzem biskupem, a biskup w ciszy nakłada na nich swoje ręce i to jest ten gest sakramentalny, który jest uzupełniony modlitwą konsekracyjną, którą chwilę później wypowiada biskup nad nimi.
0: A diakoni ostatni czas przed przyjęciem święceń kapłańskich przeżywali w ciszy i w spokoju.
1: Odcięci są trochę od rodziny, od tych spraw takich organizacyjnych. Oni w tej chwili, jestem przekonany, bo ja też tak to przeżywałem, nie myślą ani o tych uroczystościach, które będą po. Doświadczają tej tajemnicy, która ma się dokonać w katedrze jutro o godzinie 10:00. Katedra będzie wtedy otwarta dla wszystkich, którzy chcą tylko uczestniczyć w tej wielkiej radości, ale ci, którzy nie mogą fizycznie być, zachęcam do tego, żeby trwali wtedy, jeżeli to jest tylko możliwe, na modlitwie.
0: Oczywiście dziś o 10:00, bo z księdzem doktorem Robertem Bączkiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, rozmawialiśmy wczoraj, a tę uroczystą liturgię będziemy transmitować. Na naszej antenie msza święta rozpocznie się o 10:00, a my transmisję zaczniemy kilka minut wcześniej.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A w Radiu Nadzieja czas na publicystykę. Już za 3 minuty zapraszam na kolejne wydanie Salonu Dziennikarskiego.

0: Salon Dziennikarski, jak w każdą sobotę, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Dziękujemy za współpracę. Dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie. Aleksandra Rybińska jest z nami, Tygodnik Sieci. Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty.
1: Dzień dobry.
0: Wojciech Biedroń,
2: dzień dobry.
0: Portal wpolityce.pl, Tygodnik Sieci. A na łączach Piotr Semka z Tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
0: Witajcie serdecznie. Słuchajcie, to był tydzień tak bogaty w wydarzenia,
2: że ledwie co na nogach stoimy.
0: 10 rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć, a muszę z tego wybrać 3 lub 4. No ale myślę, że nie możemy nie zacząć od zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że wystąpi o odebranie orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia, który został nadany ów order prezydentowi Zełenskiemu w 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czyli Zełenski ma stracić order Orła Białego. To jest reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, ważnej jednostce ukraińskiej armii. Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta.
4: Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, drodzy państwo, że Ukraina może swoją politykę pamięci, swoją politykę historyczną kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
0: To jest bardzo mocny ruch w sensie symbolicznym. Może od Piotra Semki rozpoczniemy. Piotrze, czy to jest ruch uzasadniony, odebranie odznaczenia tej rangi głowie państwa sąsiedniego, głowie sąsiedniego państwa, które, no, które też walczy o swoje przetrwanie w tym momencie?
3: No to byłby pierwszy taki wypadek. Owszem, były dwa precedensy. Jeden to odebranie Wincentemu Witosowi, ale to było po jego procesie, w procesie brzeskim, więc wszyscy jak gdyby uważali to za haniebne działanie ekipy, no, Piłsudskiego, co tu dużo mówić. Przypominają też niektórzy, że nigdy nie odebrano Orła Białego przyznanego Mussoliniemu na przykład. Ale rzeczywiście tutaj skala braku zrozumienia po obu stronach jest tak duża, że rozumiem prezydenta Andrzeja Dudę, że no, chce jakoś to...
0: Karola Nawrockiego, zostać. Piotrze, przepraszam, to jest prezydent Piotrze, Karol Nawrocki. Też mam czasem...
3: Andrzej Duda wręczył ten order, tak, oczywiście, pomyłka. Natomiast no, będą tego konsekwencje. Znaczy, z tego co... Znaczy, dramat polega na tym, że nie tylko po stronie ukraińskiej nikt nie rozumie sprawy, bo jak to wskazały agencje badające, 98% opinii w internecie jak gdyby rozumie i popiera decyzję Zełenskiego, ale to, co bardziej mnie przeraziło, to że część publicystów ukraińskich, znających Polski, mieszkających bardzo często to w Polsce, też jak gdyby stawia tą sprawę, o co chodzi, trzeba zrozumieć Ukraińców. Zełenski nie chciał tego zrobić przeciwko Polakom. To nie chodzi o czczenie UPA mordującej Polaków, tylko tej walczącej przeciwko NKWD po wojnie, która była rzeczywiście, tak jak nasi żołnierze, tropiona w lasach i często walczyli do końca w bunkrach, nie poddając się. To wszystko prawda, ale jednak tego, skala tego niezrozumienia po stronie ukraińskiej wrażliwości polskiej, no muszę, pana prezydenta przeraziła. A wracając do korzeni tego, No to jest po prostu ślad tego, że Zełenski musi liczyć się z oddziałami frontowymi, które przyjmują zupełnie fanatycznie gdyby tą ideologię, no nie tylko...
0: Tak, Piotrze, jeszcze może do tego wrócimy, przepraszam, ale jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze wrócimy do tego wątku, ale waszym zdaniem decyzja prezydenta uzasadniana, Wojtku.
2: Znaczy to jest oczywiście decyzja symboliczna, tak jak Piotr mówił, znaczy to nie jest...
0: Wszyscy czują, że tu się wydarzyło coś jednak no, trudnego do wyobrażenia nawet.
2: Przede wszystkim bardzo ważnego. No to od tego zacznijmy. To jest bardzo ważna wypowiedź. Odebranie Orderu Orła Białego oczywiście pełen symbolizm, natomiast no w pewnym... Pamiętam nasz wywiad z Emilią Wierzbicki w listopadzie. Myśmy zapytali prezydenta Karola Nawrockiego o tak zwane urealnienie tych kontaktów relacji polsko-ukraińskich. I on wtedy powiedział, tak, trzeba to urealnić. Urealnić, czyli wrócić do traktowania się jak równorzędny partner. Jeżeli Ukraina, jeżeli doborowa jednostka ukraińskiej armii otrzymuje imię bohaterów UPA...
0: To jest, Wojtku, ponoć ta jednostka, to jest jakieś centrum operacji specjalnych, tak, które no, pomagali stworzyć czy rozwinąć polscy specjaliści. Między to jest taki paradoks.
2: Szkoda, że nie ma Michała Dworczyka z nami, bo o tym powiedział więcej. No więc to jest UPA, która wbijała na widły dwuletnie polskie dzieci i wrzucała do ognia. No to koniec dyskusji. Jeżeli pan prezydent mówi, że taki jest pomysł, oczywiście kapituła musi tutaj podjąć decyzję, no to koniec i kropka. Uważam, że bardzo słuszna, nareszcie wróćmy do traktowania się na równi. Wojna trwa 4 lata i pan prezydent Nawrocki powiedział dosyć.
0: Ale są też takie głosy, słuchajcie, są takie głosy również w Polsce, osób, które szanujemy, które mówią, no nie rozpędzajmy się za bardzo, to jest kraj, który ma nóż na gardle.
2: Ile razy mamy dostać od tego kraju w twarz?
1: Znaczy pytanie tutaj, myślę, które należy zadać. Wczoraj jakoś to zadał to pytanie pan profesor Żurawski, Welgrajewski, czyli my mamy też różne postacie historyczne, także, prawda, generałów innych, którzy na przykład wskazał, byliby tak boleśni dla Litwy i my ich nie czcimy, bo chcemy mieć dobre relacje z Litwą. I to jest
2: bardzo
1: właśnie to pytanie.
0: Ale mamy 1000 lat
1: czy
0: historii,
1: Ukraina, czy Ukraina chce mieć z nami dobre relacje? Myślę, że to pytanie rzeczywiście należałoby zadać i można odnieść wrażenie od dłuższego czasu, że nie. Że jesteśmy traktowani troszeczkę utylitarystycznie, tak, użytkowo, czyli krótko mówiąc, powinność spełniliśmy, daliśmy, co mogliśmy
2: dać,
1: tak? No, ale oczywiście już większość, co mogliśmy przekazać, sprzętu przekazaliśmy i w związku z tym Ukraina się już dawno skierowała na Berlin, bo tu trzeba też, to jest kolejny wymiar tej sprawy, kto na tym korzysta, myślę, że korzystają na tych złych relacjach naszych z Ukrainą, przede wszystkim Niemcy. I tu jest pytanie, no, czy Ukraina chce z nami mieć dobre relacje i z tego by wynikało, że nie. Znaczy, ja rozumiem, bo ja też czytałam różne argumenty ukraińskich publicystów, że no prezydent Zełenski chce pozostać u władzy i kiedyś te wybory się odbędą, prawda, i musi się starać o te głosy tych z zachodniej Ukrainy, tak, gdzie są przywiązani, tak, do tej spuścizny UPA. No ale przepraszam bardzo, no to jakby no, nie może
0: znaczy,
1: być...
0: To, co UPA zrobiła, zrobiła Polakom, ale to, co ukraiński ruch narodowy, nacjonalistyczny zrobił też Żydom, trzeba powiedzieć, skala mordów, okrucieństwo, że tak powiem, pewna taka no, aktywność.
2: No, pogrom lwowski, no przecież no, tak, Niemcy no, nie ruszyli nawet palcem.
0: Pasja, tym, której no. się oddawali temu, no to rzeczywiście, znaczy, to, cała
1: no,
0: tradycja
1: upolska
0: jest do wyrzucenia.
1: Musimy zrozumieć Ukraińców.
2: Nie, nie musimy.
1: No,
2: cała,
1: ale to powinno tak. być ruch wobec
0: to jest ruch, który w swojej no. ideologii
1: oni
0: miał założenia w istocie nazistowskie, w sensie, że wszystko zrobisz dla narodu, nie ma moralności.
2: Mój dziadek służył w Kopie i opowiadał o tak zwanej, nazywanej przez Ukraińców pacyfikacji Ukrainy, o wsiach pełnych broni, granatów, o całych okręgach, które były całkowicie antypolskie. Antypolskie, mając ogromną autonomię, mając naprawdę święty spokój, był to element walczący zawsze przeciwko
5: żywiołowi polskiemu. Jest jeszcze jedna kwestia, dlatego że o której trochę zapominamy, bo to jest mamy maj i to jest trzecie wydarzenie absolutnie antypolskie, bo na początku maja był marsz SS Galicien w Lwowie.
0: Tak jest, pogrzeb Melnyka.
5: Pogrzeb Melnyka i w Kijowie hajlujący nie kilka osób, tylko całe oddziały krzyczące Sieg Heil. Tak. I powiem tak, rozumiem absolutnie pana prezydenta, bo ja już jak patrzyłem na te wydarzenia na wschodzie w tak krótkim okresie czasu, to już nawet nie było plunięcie. To była jawna gloryfikacja legitymizacja nazizmu. I jakby pan prezydent milczał w przypadku Lwowa. Szkoda, że mer Lwowa, który teraz taki jest bardzo odważny w wypowiedziach, dopuścił w ogóle do tego całego spędu nazistowskiego. Melnyka to już tam zostawiłbym w spokoju na razie, ale po prostu te hajlujące oddziały to było dla mnie coś absolutnie odrażającego. I bardzo dobrze, że pan prezydent jasno postawił sprawę. Myślę, że to poparcie opinii publicznej jest bardzo jasne. Mnie trochę dziwi, że polski rząd nie reagował wcześniej na te wszystkie wydarzenia, o których wspomniałem.
2: Oświadczenie ambasady jest coś strasznego.
5: Tak, no, jest fatalne.
2: Przerażające.
5: Zresztą IPN też dosyć gładko podchodził do tych wydarzeń, powiedzmy sobie szczerze, pod aktualną władzą. Także myślę, że jest to uzasadniony krok. Ciekawe, czy finalnie dojdzie do tego odebrania, bo to jeszcze nie jest powiedziane. Może być to jakiś pewien element dyplomacji, tak, i ostrego postawienia
2: czy
5: sprawy.
2: Czy do tego dojdzie, to nie jest aż tak istotne. Tutaj, ale
5: natomiast dobrze, że to wybrzmiało.
0: Słuchajcie, to jest niesamowita sprawa, bo Radosław Sikorski, szef MSZ, zdołał do tej sprawy wpleść tragedię smoleńską. Przepraszam.
2: To jest niebywałe.
0: Posłuchajmy.
6: Był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, żeby nie szedł tą drogą.
0: Także mamy ciąg dalszy zaczepek. To było, Marku, mówisz...
2: Nie, to była groźba.
0: Groźba?
2: To była groźba, to nie była żadna zaczepka, nie,
5: nie
2: pierwsza.
5: To jest, kolejne,
2: pierwsza zresztą
5: to jest kolejne
1: no,
5: wydarzenie...
1: To leży w kompetencjach prezydenta.
5: Kolejne wydarzenie po wtargnięciu do domu pana prezydenta.
2: A Czarzasty co mówił? To samo. Tak. Tam jest straszenie prezydenta.
5: A poza tym wcześniej Sikorski, przypomnijmy, co mówił przed laty o wyrzynaniu VAT-ach. I to jest ta sama narracja, która wiemy, jak się skończyła i która, jak dla mnie, jest jawną groźbą. Groźbą
2: osłabianie.
0: On się tu odnosił do, to przepraszam, to ja się pomyliłem, on się odnosił do traktatu z Wielką Brytanią.
2: Tak, z Wielką Brytanią. Słuchajcie, osłabianie
0: sądu. Swoją drogą, słuchajcie, te traktaty z Wielką Brytanią i z Francją, taką miałem myśl, czy to jest w ogóle sens zawijać. To nie ma sensu,
2: no,
0: słuchaj.
2: Się spotkają na raucie, wypiją
0: szampana. To, co się zdarzyło w 39, no niby tam technicznie zrealizowali, ale nie przyszli z pomocą i po prostu, no niestety, no raz nie zrobisz zresztą taki numer, to ci nikt nie uwierzy.
2: Zresztą
0: no,
2: podpisując traktaty w latach 30. Wielka Brytania zdawała sobie doskonale sprawę, że to jest niemożliwe. Ale to już to zostawmy, bo to takie zabawy Donalda Tuska, który jeździ po Europie i podpisuje różne traktaty, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Od razu mówię. Nie ma żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski traktat z Francją i Wielką Brytanią. Chyba, że podpisujemy traktat z Francją i mamy ochronę nuklearną.
0: Piotrze, okay, jak ty oceniasz Radosława Sikorskiego i te jego zaczepki, ten styl, który taki się pojawia, ale też wiele osób mówi, że on się szykuje do wyborów prezydenckich, bo na przykład on na przykład staje w obronie chrześcijan w Izraelu, prawda? No. Takie są gesty, które mają jakieś jego słabe punkty.
2: No ale on, mówiąc to, co mówił o Lechu Kaczyńskim, on się całkowicie odcinał
0: to jest
2: od jakiejkolwiek prawicowej strony.
0: Znaczy Putin mógł zabić każdego, tylko nie Lecha Kaczyńskiego. Tak, tragedia smoleńska jest wyłączona ze zbrodni
2: Putina.
0: Ale to
2: Sikorski mówił,
0: Putin jest zbrodniarzem,
2: że zabija detalicznie, nie hurtowo. Co powiedział Sikorski?
0: Piotr Semka.
3: 40 sekund czekania to wystarczy? Czy jeszcze mam poczekać?
0: Proszę, Piotrze, czekamy na twoją opinię.
3: To jest smutne, ale niestety wskazujące na pewien moment historyczny. Otóż Sikorski, zaczepiając pamięć, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zakłada, że ma łatwiejszą sytuację. Bo zarówno politycy PiS-u, zarówno politycy Korony, jak i Konfederacji Mentzena też lekceważąco wypowiadają się, wręcz w wypadku polityków Korony Brauna są wręcz stwierdzenia, że trzeba zlikwidować pamięć Kaczyńskiego, że to Kaczyński pierwszy wyciągał rękę do Ukraińców. I to jest najbardziej wredne w całej tej wypowiedzi, że Sikorski zaczepiając PiS wie, że część prawicy podzielonej niestety bardzo, no jak gdyby powie tak, oczywiście dowalił temu tam jednemu z braci bardzo dobrze.
0: Ale Piotrze, nie można mieć pretensji, nie można mieć pretensji do rządów niepodległościowych, patriotycznych, że próbują wyjść z polskiej pułapki geopolitycznej. Nie można mieć o to pretensji. Oczywiście one muszą też realnie patrzeć na to, co się wokół dzieje i też jakby może nawet odważniej niż do tej pory stwierdzać, kiedy to wszystko zachodzi i brnie w ślepą uliczkę. Ale samo szukanie jakiegoś wyjścia z pułapki między Rosją a Niemcami, no nie jest czymś złym.
3: Nie, ja przecież nie tego nie mówię. Ja mówię po prostu, jak zacznie się nowe zjawisko, to znaczy Sikorskiego, który będzie puszczał do Brauna i Mentzena oko, my tak samo nie cierpieliśmy zawsze Kaczorów. I to jest jak gdyby coś, co w miarę przygotowywania przez Radosława Sikorskiego swojej sukcesji po Tusku może być zjawiskiem, na które chyba bo wiele osób nie jest przygotowanych, o tym mówiłem. A jeszcze jedno, no to pokazuje, że ta skala niechęci do Lecha Kaczyńskiego w obozie Platformy jest, ciągle płonie żywym, jasnym płomieniem. To jest coś przerażającego, dostawia włosy na głowie.
0: Marek Grabowski?
5: Będzie tak. Rozumiem ludzi, którzy być może mogą nie lubić profesora Lecha Kaczyńskiego, ale czym innym jest niechęć do jego polityki, jego stylu, jego przekonań, a czym innym jest aktualna groźba Sikorskiego wobec prezydenta, bo myślę, że każdy normalny człowiek, który to odsłuchał lub przeczytał, zobaczył, że to jest jawna groźba.
0: Prawda, Lech Kaczyński, proszę Państwa, ale też prawda jest, zasługi Lecha Kaczyńskiego są nie do opisania i patrzymy w różnych obszarach polityki historycznej, godności narodowej, myślenia regionalnego, myślenia energetycznego, myślenia w sferze sił zbrojnych.
5: Ja w ogóle tego nie kwestionuję.
0: Pierwsza parada 2006 rok, wcześniej nikt w Polsce nie wyprowadzał wojska. Pierwsza parada, budowa dumy narodowej. Lech Kaczyński ma ogromne zasługi dla przetrwania polskiej państwowości. Ale dobrze, idziemy do przodu. Słuchajcie, jest wiele wyroków, które budzą oburzenie, ale teraz zapadł wyrok, który no, dla mnie jest jakoś wstrząsający. Otóż na 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającego na nieodpłatnych pracach na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie skazał, no nieprawomocnie jeszcze sąd, Roberta Bąkiewicza. To chodzi o to, że Robert Bąkiewicz, proszę Państwa, bronił kościołów w trakcie tej czarnej październikowej nocy. To był 2020 rok chyba, prawda?
1: Tak.
0: Posłuchajmy Robert Bąkiewicz. Roberta.
7: Mam do czynienia z ewidentnym skandalem, bo jest odwrócenie ról. Wtedy, kiedy przestępca staje się ofiarą w ramach pewnej wizji wymiaru sprawiedliwości, a ten, który no, bronił, był obrońcą, chciał zachowywać porządek, jest karany, no to poczucie takiej niesprawiedliwości społecznej musi narastać. No, ale to jest świat Tuska, to jest państwo Tuska, w którym dzisiaj karani są ci, którzy stoją po stronie Kościoła. Kościół jest karany, Kościół jest marginalizowany, gdzieś spychany zupełnie na margines. I wydaje się, że to postępowanie powinno być tematem zainteresowania w ogóle Polaków, patriotów i katolików, którzy powinni zobaczyć, że to, co się działo w trakcie całego tego procesu, to jest jeden wielki skandal.
0: No i słuchajcie, jak jesteście wstrząśnięci, no przecież ktoś te kościoły atakował, nikt nie został skazany za te mazanie, za te wyzwiska, za te wrzaski, za te szturmy do świątyń, za przerywanie mszy świętych. Nikt nie został skazany. Skazano tego, który w tym momencie poszedł pod kościół i bronił świątyni.
1: No dobrze,
0: i tam doszło do jakiejś szarpanie.
1: Jesteśmy zdziwieni, że sądy tak działają.
0: Ale musimy zachować to zdziwienie wobec niesprawiedliwości. To w sobie
1: podkreślam,
0: zachować.
1: Że ta pani aktywistka, którą rzekomo Robert Bąkiewicz popchnął, tak, i ona się przewróciła i rzekomo straciła przytomność, ona domagała się 2 lat bezwzględnego więzienia.
0: Tak.
1: No to jest już naprawdę absurdalne. No na szczęście aż tak daleko sąd nie poszedł, ale mimo wszystko no nie powinien był skazać Roberta Bąkiewicza. No był napór, ja wiem, bo mój mąż tam też stał przed kościołem na Placu Trzech Krzyży.
0: To był Świętego Krzyża, Kościół
1: Świętego
0: Krzyża.
1: I tam też mój mąż się organizował z kolegami, bronili tego kościoła.
0: Nie no, w mojej parafii było tak, że mężczyźni chodzili, obstawiali wejścia, czy ktoś dziwny się nie kręci. No.
1: Przepraszam, hordy zdziczały, szły na te kościoły, histeryczek kompletnych. No przepraszam bardzo, no dla mnie jest to oczywiście niezrozumiałe.
0: Ale nie ma sprawiedliwości w Polsce, nie ma sprawiedliwości.
1: No nie ma, ale z tej strony nie jestem znowu zaskoczony.
2: Ja patrzyłem na tę sprawę od strony procesowej. Pani sędzia, znana aktywistka zresztą polityczna, wyrzuciła do kosza kluczowe nagrania z tej akcji. Kluczowe. Tak. Wyrzuciła...
0: Nie interesowało mnie, że
2: była 80%
0: nie chciała tego obejrzeć?
2: 80% świadków obrony zostało niedopuszczonych do sprawy. Pominięto kluczowe ustalenia policji. Słuchajcie, to nie był proces. Słuchajcie, ja znam sprawy z lat 50., które bardziej przypominały proces niż to, co ta pani Usia...
1: Masz zaangażowaną sędzię, tak. No to masz zaangażowany wyrok.
2: Ona pomijała... Znaczy, ja uważam, jeżeli wyrok się uprawomocni, mam nadzieję, że nie, bo to pierwszy instancyjny wyrok, powinien iść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: No ale tak, Wojtek, ale to jest taki system, który sprawia, że cokolwiek robisz, piszesz artykuły, tak. Wydajesz gazetę,
2: coś o tym wiem.
0: Prowadzisz telewizję, czy działasz społecznie, bronisz kościołów, tak. Spędzasz potem pół życia w sądach po prostu. Tak. To jest też rodzaj represji. W sądach spędzasz życie, no. Marku.
5: No tak, no teraz skazali Bąkiewicza, może za chwilę skażą Biedronia, może za dwa miesiące Grabowskiego wsadzą pod jakimś tam pretekstem. Wsadzają wszystkich tych, którzy są jakoś niewygodni i którzy po prostu walczą o pewne sprawy.
0: Ale też ideowo. Budują taki kordon wobec tych, którzy chcieliby się zaangażować. No,
5: przede wszystkim, bo to widzę jakby po swojej organizacji, zastraszają ludzi, którzy współpracują, czy współpracowali przez lata z nami.
0: Wezwania, prawda?
5: Wezwania, przesłuchania wielogodzinne, gnębienie, jakieś wizyty po domach. No to jest niestety aktualna praktyka tego reżimu i oby on się jak najszybciej skończył.
0: Piotr Semka w tej sprawie. Piotrze, króciutko, bo jeszcze mamy dwa tematy.
3: To, co działo się w jesienią 2020 roku, uważam, że prawica powinna o tym przypominać przez wiele lat, bo to była próbka rozpątania po prostu akcji, w której dochodziło do akcji bezprawia, dochodziło do ataków. Mój najbliższy ode mnie kościół świętego Jakuba był cały wysmarowany błyskawicami. Działo się to w czasie, kiedy w nieodległej cukierni Lubaszka były ciastka z symbolem błyskawicy, który pośrednio wspierał tego typu agresję. Trzeba to przypominać, bo to była próbka tej twarzy skrajnej lewicy w Polsce, która wtedy po raz pierwszy na większą skalę sięgnęła po przemoc i Bąkiewicz wówczas temu się przeciwstawił i teraz jest za to karany.
0: Tak, i proszę Państwa, duży szacunek do tego człowieka za to, że wtedy stanął, do wszystkich, którzy wtedy stanęli i też myślę, że pielęgnujmy w sobie taką gotowość, żeby reagować. Nie, że ja tam stanę, żeby reagować, żeby wychodzić. Ten Marsz Solidarności ostatnio, bardzo ważny moment, myślę, taki z niczego właściwie. Wielka praca Solidarności przewodniczącego Piotra Dudy i tu coś się objawiło.
5: No 14 czerwca będzie marsz w obronie polskiej edukacji. Już od razu
0: to Marku, zaproszenie prosimy.
5: Zapraszam 14 czerwca o godzinie 12 spod pomnika Kopernika. Ruszamy przeciwko niszczeniu, to jest niedziela, przeciwko niszczeniu polskiej szkoły przez Barbarę Nowacką.
0: My tam będziemy, proszę Państwa. A teraz Kraków. Prezydent Miszalski odwołany. No miażdżąca większość. Co ważne, ten próg referendalny został przekroczony. Rada Miasta niestety nie została odwołana. Zobaczmy wyniki.
2: O włos. Oczywiście, że tak.
5: Gdyby mieli honor, to by się poddali.
0: Proszę Państwa, teraz fragment wypowiedzi pana Miszalskiego. Konferencja tak 48 godzin się ogarniał, w końcu wyszedł do dziennikarzy. To było niesamowite widowisko i mówią, że to krakowski Tusk upadł, ale ja myślę, że krakowski Trzaskowski upadł.
2: Trzaskowskiego
0: pasuje. Posłuchajmy.
8: Kumulacja z jednej strony osoby, która jest zdeterminowana do tego, żeby wygrać za wszelką cenę, z drugiej strony gigantycznych środków finansowych, bo przecież wiemy, że to były miliony złotych, z trzeciej strony różnych portali, różnych grup facebookowych i różnych aktywistów.

0: to jest prognostyk przed wyborami parlamentarnymi. Ja myślę, że jednak jakość tych rządów, to co się dzieje w służbie zdrowia, rosnące bezrobocie w kilkudziesięciu powiatach, już dwucyfrowe, proszę państwa, także zapaść demograficzna, która, Marku, zaczyna docierać do ludzi.
1: 1,06
0: dzietności za zeszły rok. Proszę państwa, umieramy. Dociera to do ludzi. Ja widzę po raz pierwszy młode pokolenie, które zaczyna o tych liczbach mówić w internecie.
1: Mediana wieku 44 lata. No to jest dramatyczna sytuacja.
0: Ale Marek, nie, bo to chodzi o to, to my wiemy, tylko czy ludzie to dostrzegają? Zaczynają chyba.
1: Myślę, że chyba to, że nie słychać śmiechu dzieci, ani ich płaczu, to po prostu
0: potrzebny jest
1: można
0: nowy,
1: wyczuć.
0: Ale także takie sprawy jak Lublin, gdzie pani Ukrainka z urzędu sprowadza, chwali się, że sprowadza studentów z Afryki z rodzinami, a potem wychodzi prezydent miasta i rzeczniczka i mówią, że to nieprawda. To on sobie to wymyśliła, że sprowadza tych studentów?
2: Nie. Ja myślę, że tutaj też ludzie zrecenzowali też pewien styl rządzenia, to znaczy pewną arogancję.
0: Ja myślę, że go te 8 gwiazdek zabiło, wiesz? To zdjęcie
2: nie
0: go
2: tylko,
0: zabiło.
2: Ale to, że na przykład nie konsultował się z Radą Miasta, że w sposób arogancki, taką właśnie feudalną jednowładzę, która no niestety w Koalicji Obywatelskiej jest bardzo popularna.
0: No, tak.
2: I myślę, że ten styl, to jest jednak coś, co ludzie coraz bardziej dostrzegają i ten styl mierzi, tak? Ludzi. Mają tego dosyć. I wydaje mi się, że to też dotyczy całej koalicji, no bo Donald Tusk, powiedzmy to sobie szczerze, też jest takim feudalnym władcą.
3: Jeszcze
2: nieco.
0: Wojtek, ty jesteś Krakus.
3: No 18 lat mieszkałem z Krakowa, chociaż ja sądeczanin, także pozdrawiam Nowy Sącz i okolice. I czytałem bardzo ciekawą analizę Klubu Jagiellońskiego dotyczącą Miszalskiego. Okazuje się, że to było oprócz kwestii lokalnych za drogi bilet, opłaty i tak dalej, to mamy we wszystkich miastach dużych w Polsce, to ten ekoterroryzm już jako myślenie podstawowe
2: tęczowy.
3: Tam doszło też bezrobocie. Czy Kraków biednieje i to na potęgę? To znaczy oczywiście turystyka dalej jest potęgą, to dalej są wielkie pieniądze, ale jest coraz większe bezrobocie w Krakowie, gdzie sezon turystyczny trwa cały rok.
0: Jest bezrobocie, bo się wycofują firmy, wchodzisz tu na inteligencja i tutaj będzie rzeźnia.
2: Tak, bo to były te duże firmy,
0: centra, to już wszystko AI robi. Twoja ocena jeszcze.
1: Znaczy ja generalnie się zgadzam z tym. Arogancja, obrzydliwe ataki na tych, którzy chcieli przeprowadzić to referendum.
0: Ale też moc mobilizacyjna Platformy w takim mieście jak Kraków okazuje się, czy
1: znaczy
0: moc
1: demobilizacyjna,
0: prawda,
1: nie, bo to była moc demobilizacyjna, ona cały czas
0: mobilizacyjna do demobilizacji, żeby nie poszli, a ona się okazuje słabsza.
1: I być może to był strategiczny w ogóle błąd Miszalskiego, że jednak nie doprowadził do równej walki, w równym
0: chyba
1: ringu referendalnym,
0: to też nie miałby
1: bo
0: szans.
1: Być może by jednak wtedy przeszedł.
2: A czy oni uważali, że miasta są ich?
3: Tak.
2: Zawsze tak było. Miasta są liberalne i miasta są nasze. A tu się nagle okazało, że
0: teraz piosenka, Piotrze, ale mnie to rozbawił pan Miszalski, który narzeka, że strony facebookowe go atakowały, społecznościowe, no wiesz, ludzie, którzy na tym doszli do władzy. Piotrze.
4: No, można się cieszyć, że arogancki prezydent z Platformy odszedł, tylko pytanie, czy na tej satysfakcji się nie skończy, bo reguły polityki są bardzo brutalne. Przepraszam, że ja występuję tu w roli takiego kogoś, kto trochę gasi ten miły nastrój po odwołaniu faceta, który sobie malował 8 gwiazdek na czole. Ale jeżeli prawica nie potrafi się dogadać w sprawie wspólnego kandydata, no to cudów nie ma. Walka o władzę stoczy się pomiędzy silnym kandydatem Platformy a Łukaszem Gibałą, który jest liderem liberalno-centrowej opozycji wobec układu władzy, ale który wiele ideowo się nie różni, przepraszam, od Platformy.
0: No tak, ale każde rozstrzelnienie układu Platformy, tego monopolisty, to jest korzystna
4: ale
0: rzecz.
4: Ale bardzo często się mówi tak, diabli wzięli Platformę w Krakowie, Kraków się zmieni. Nie. Jeżeli Rada Miasta została, a zostanie szefem albo Gibała, albo kandydat Platformy, a Platforma wystawi kogoś strawnego typu Ireneusz Raś, który kojarzy się bardziej z taką konserwatywną, no to wtedy ten układ na radykalną zmianę nie ma co. Więc cieszę się, że odszedł arogancki Miszalski, ale wolałbym, aby prawie

0: Lewica z sobą dogadała się co do jednego kandydata, a po propozycji, która padła Przemysława Czarnka, pierwsza reakcja pana Bosaka była arogancka.
1: Negatywna. Słuchajcie, mamy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pan sędzia Kapiński, Zbigniew Kapiński, został nominowany, powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego. No, towarzyszyła temu rzeczywiście niebywała burza medialno-polityczna. Ale najpierw fragment wypowiedzi pana sędziego Kapińskiego, który orzekał w procesie lustracyjnym w 2000 roku i wówczas orzekł, że Lech Wałęsa nie skłamał w swoim oświadczeniu. Tak tłumaczy dziś, dlaczego wówczas podjął taką decyzję.
2: W 2000 roku, kiedy orzekaliśmy w składzie trzyosobowym, wydaliśmy takie orzeczenie, które wynikało z materiału dowodowego wówczas dostępnego. To była rzetelna analiza materiału dowodowego, a orzeczenie respektowało wszelkie zasady procesu karnego. Bo według zasad postępowania karnego toczyło się postępowanie lustracyjne. W tych realiach dowodowych, jakie były, sąd lustracyjny nie mógł wydać innego orzeczenia. To, że po 16 latach okazało się, że zasadnicze dowody w postaci teczki personalnej, teczki pracy były przez te lata ukrywane i znalazły się w tak zwanej szafie Kiszczaka, no, można powiedzieć, rzuciło zupełnie nowe światło na to. Ale tymi dowodami nie dysponował sąd.
1: No duża burza, słuchajcie, bo profesor Cęckiewicz, Sławomir Cęckiewicz, wypowiedział się publicznie, no i tam bardzo ostre słowa, prawda, per Karolu, piramidalne kłamstwo, chyba takie sformułowanie padło. No zawrzało. Co o tym sądzicie, Wojtku?
3: Znaczy, prawda jest taka, że sąd orzekając, i od razu mówię, pan sędzia Kapiński nie był przewodniczącym ani sprawozdawcą tej sprawy, to bardzo ważne. I nawet gdyby napisał zdanie odrębne, nie miałoby to żadnego znaczenia, wyrok byłby taki sam. Ja bym taki wyrok też wydał, każdy z nas. Dlaczego? Dlatego, że ustawa lustracyjna i procesy lustracyjne wtedy były obwarowane nieprawdopodobnym wręcz naciskiem na materiał dowodowy. Nie na, tak mi się wydaje, tak słyszałem, a wszyscy mówią, że był agentem. Nie. Teczka operacyjna i teczka pracy wtedy była wymagana, żeby w ogóle kogokolwiek skazać ze względu lustracyjnie. I tej teczki nie było. I pan Kapiński, wybitny karnista, zaznaczam, wybitny karnista, ja też uczyłem się z jego podręczników do procedury karnej, do kodeksu postępowania karnego i armia prawników w Polsce jest nauczona na jego postępowaniu karnym, doskonale wiedział i wie i mówi to teraz, że to było niemożliwe. Bez tego najważniejszego,
1: dobrze, ale kluczowego Wojtku, to
3: dowodu
1: był, ale
3: nie
1: to,
3: dało się wydać
1: to
3: takiego
1: by tak
3: wyroku.
1: Pewnie przeszło, no powiedzmy, no, stacja Republika bardzo się zaangażowała i oczywiście można to zamiatać pod dywan, udawać, że tego
3: ośrodek
1: nie ma, ale
3: medialny,
1: ja to powiem, no tak był ten atak i to rzeczywiście no tak huknęło, prawda?
4: No, znaczy, że, no, ale to
1: otwarty
4: tutaj,
1: atak na prezydenta.
4: Powiem tak delikatnie i ostrożnie. No ja tutaj wyczułam pewną emocjonalność tych wpisach pana profesora Cęckiewicza na portalu X i być może jest to związane z jego odejściem z Pałacu Prezydenckiego i z tym, że ma coś prezydentowi za złe. Bo o ile mi wiadomo, to nie on odszedł dobrowolnie tak naprawdę, tylko chyba poproszono go o odejście, więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że być może był to jakiś atak związany z niezadowoleniem pana profesora Cęckiewicza z zaistniałej sytuacji swojej osobistej. Moim zdaniem poszedł on o wiele za daleko, tu też się wyrażę ostrożnie, ale uważam, że tutaj nasza konkurencyjna stacja troszeczkę przeszarżowała. Bo
1: choć zaprzyjaźniona,
4: tak, choć zaprzyjaźniona, bo widać było po reakcji widzów po prostu, że widzowie, którzy przecież popierali prezydent przez całą kampanię Karola Nawrockiego, którzy byli uradowani, cieszyli się z jego zwycięstwa, no troszeczkę to źle przyjęli.
1: Poza tym, jak się prezydentowi mówi, nie powołuj tej osoby, to prezydent nie ma wyjścia. On musi powołać, bo inaczej pokaże, że
4: znaczy,
1: jest
4: ja też rozumiem, że prezydent
1: nie ma
4: miał kilku kandydatów do wyboru, którzy zostali przegłosowani wcześniej.
3: Tak? Jeden z tych kandydatów
4: musiał
3: był kandydatem tej stacji.
4: Tak.
5: A my, drodzy państwo, musimy tutaj zakończyć dzisiejszą emisję Salonu Dziennikarskiego, ponieważ przed nami uroczystości święceń kapłańskich w Łomżyńskiej Katedrze i my już za chwilę do Łomżyńskiej Katedry się przeniesiemy, skąd będziemy dla państwa transmitowali mszę świętą, więc bądźcie państwo z nami.

Gromadzimy się dzisiaj w Łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, aby uczestniczyć w najświętszej ofierze ciała i krwi Chrystusa, której będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Podczas tej mszy świętej ksiądz biskup udzieli sakramentu święceń w stopniu prezbitera czterem diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Poprzez święcenia udzielany jest prezbiterom sakrament, w którym dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodabniają się do Chrystusa kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa głowy. Prezbiterzy uczestniczą w kapłaństwie i posłannictwie biskupa. Jako nieodzowni współpracownicy stanu biskupiego są powołani do posługiwania ludowi Bożemu i razem z biskupem tworzą jedno prezbiterium oddane wypełnianiu różnych zadań. Uczestnicząc zgodnie ze swoim stopniem posługi w posłannictwie Chrystusa, jedynego pośrednika, wszystkim głoszą Słowo Boże. Swój święty urząd posługiwania wykonują szczególnie przez sprawowanie Eucharystii. Wobec wiernych pokutujących pełnią posługę pojednania, wobec chorych posługę pokrzepiania. Przedstawiają Bogu Ojcu potrzeby i błagania wiernych. Stosownie do powierzonej im władzy wykonują urząd posługiwania Chrystusa pasterza i głowy. W bratniej miłości gromadzą Bożą rodzinę i przez Chrystusa w Duchu Świętym prowadzą ją do Ojca. Pośród owczarni Chrystusa oddają Mu cześć w duchu i prawdzie. Poświęcają się głoszeniu słowa i zgłębianiu świętej nauki. Wierzą w to, co czytają i rozmyślają nad tym i nad tym, czym rozmyślają. Nauczają tego, w co uwierzyli, naśladują to, czego nauczali. O cechach i jednocześnie zadaniach kapłana wyraźnie przypomina Sobór Watykański II w dokumencie Presbyterorum Ordinis. Sakrament święceń polega na upodobnieniu się do Chrystusa. Ze święceń wynika obowiązek bycia sługą przede wszystkim Chrystusa. Jednocześnie będąc współpracownikiem biskupów w celu budowania tejże wspólnoty. Kapłan dzięki pewnego rodzaju przemianie, która stanowi dzieło Boga, staje się żywym narzędziem Chrystusa i kontynuatorem Jego zbawczego dzieła. To On przecież niesie Boga, przekazuje wiarę, strzeże powierzonego ludu i prowadzi do zbawienia. Sakrament święceń w stopniu prezbitera przyjmą dziś następujący diakoni: Łukasz Grącki z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Zambrowie, Jacek Miłosz Milewski z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, Konrad Suchowiecki z parafii Świętego Wawrzyńca w Zarębach i Filip Wróbel z parafii w Myszyńcu. Uczestnicząc w tej mszy świętej, ofiarujmy naszą modlitwę za wybranych do kapłaństwa. Prośmy dla nich o gorliwość kapłańską i świadectwo życia, by byli dla innych wsparciem i drogą w poszukiwaniu Pana Boga. W tym roku ta uroczysta celebracja wpisuje się w jubileuszowy kontekst. Kościół łomżyński świętuje bowiem jubileusz stulecia powstania. Katedra łomżyńska, w której jesteśmy zgromadzeni, świętuje 500-lecie swego istnienia.
Dziękujemy dziś Panu Bogu za diecezję łomżyńską, za jej pasterzy, duchowieństwo i wiernych, którzy przez wiek przechowywali skarb wiary, przekazując go następnym pokoleniom. Obchodom jubileuszu towarzyszyła peregrynacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z łomżyńskiej katedry. Dlatego Matce Bożej chcemy polecać Kościół łomżyński, jego pasterzy, duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich. A szczególnie Matce Bożej Pięknej Miłości polecamy naszych diakonów, którzy dzisiaj przez święcenia staną się prezbiterami. Na czas liturgii bardzo proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Proszę też o powstrzymanie się podczas celebracji od prywatnego fotografowania i filmowania obrzędów. Nasze uroczystości transmituje diecezjalne Radio Nadzieja. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Powstańmy, rozpoczyna się już liturgia.

Drodzy bracia i siostry, wraz z biskupem Tadeuszem, księdzem rektorem Robertem i dziekanem katedry witamy wszystkich kapłanów w naszej katedrze, ale też witamy w sposób szczególny najbliższych naszych kandydatów do prezbiteratu, ich rodziny, ale też znajomych i bliskich, którzy pragną być świadkami tego ważnego, możemy powiedzieć, najważniejszego momentu w ich życiu, kiedy to staną się kapłanami. Na początku liturgii mszy świętej przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: oto kładę moje słowa w twoje usta. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości. Ratujcie ich, wyrywając z ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Oto słowo Boże.

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali Go: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus mu odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

0: Usiądźmy. Obrzędy święceń prezbiterów rozpoczynają się od przedstawienia kandydatów do święceń.
1: Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. Diakon Łukasz Grącki, syn Dariusza i Anetty. Diakon Jacek Miłosz Milewski, syn Tadeusza i Wiesławy. Diakon Konrad Suchowiecki, syn Mieczysława i Małgorzaty. Diakon Filip Klaudiusz Wróbel, syn Krzysztofa i Bogusławy.
0: Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ksiądz kanonik Robert Bączek, zwróci się z prośbą do księdza biskupa o wyświęcenie przedstawionych diakonów na prezbiterów.
2: Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na prezbiterów.
3: Czy wiesz, że są tego godni?
2: Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń.
3: Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu.
0: Bogu niech będą dzięki. Wsłuchajmy się w słowa homilii księdza biskupa.

Drodzy zebrani w naszej łomżyńskiej katedrze, jako pierwsze czytanie nasi kandydaci wybrali fragment z księgi proroka Jeremiasza, z pierwszego rozdziału, jeśli się nie mylę. Jest to powołanie proroka. W dzisiejszych czasach, kiedy w naszych rodzinach katolickich pojawi się powołanie, nie zawsze najbliżsi odpowiadają na to powołanie z entuzjazmem. Nieraz jest wielki opór. Czy to odnosi się do kandydatów do święceń, czy kandydatek do życia zakonnego? Ale ten dzisiejszy fragment opisuje sytuację tego bardzo młodego człowieka, który słyszy głos Boży i pragnie się tego głosu Bożego wyprzeć, pragnie go nie słyszeć, ale niestety ten głos Boży dociera do jego serca, do jego uszu i do jego umysłu. Tego głosu nie może się pozbyć. Nieraz młody człowiek, który w naszych czasach jest powołany, widząc ciężar życia kapłańskiego i z tym związane obowiązki, próbuje w jakiś sposób nie słyszeć głosu Pana Boga. Nieraz ten głos Boży idzie za nim przez lata, bo są takie sytuacje, że niektórzy z kandydatów do kapłaństwa wstępują do seminarium, mając za sobą już dojrzałe życie. Ten głos Boży jakby starali się wyprzeć z własnego wnętrza. A nieraz są takie sytuacje, że człowiek otrzymuje to powołanie, jest powołany, ale nie ma odwagi, aby pójść za tym głosem i aż do śmierci trwa w tym takim zawieszeniu. To te same rozterki ma dzisiejszy prorok, młodzieniec Jeremiasz, którego życie różami nie było usłane. I prowadzi ten dialog z Panem Bogiem. Na początku mówi: Lo yadati davar, nie znam słowa, nie wiem, co mam mówić, nie znam tekstu świętych. Jak mam stać się prorokiem? Kto mi da tę moc? Później mówi: Naar Anoch, jestem bardzo młody. Stara się to powołanie zrzucić na swoją młodość, że jeszcze jest niegodny. Jednakże Pan w tym dzisiejszym tekście, w powołaniu tego człowieka, nie ustaje. Ale na początku tego tekstu jest mowa o tym, że on już w łonie bebeten, jak mówi tekst oryginalny, w łonie swojej matki już był powołany do tego szczególnego życia, aby być prorokiem w tych trudnych czasach. I prorokiem nieraz nadziei, ale prorokiem, który przestrzegał przed Bożą karą. I ostatecznie, jak słyszeliśmy, Pan dotyka jego ust. Człowieka, który miał też problemy z mówieniem, jąkał się, dotyka jego ust i staje się prorokiem Pana. Być może nasi kandydaci też jakieś elementy tych rozterek w swoim życiu przeżywali. Tak jak każdy z nas szukał, czy to jest prawdziwe powołanie, czy nie. Ale ostatecznie, prowadzeni przez Pana,
zdecydowaliśmy się na to, aby przyjąć w tej czy innej katedrze święcenia kapłańskie. Drodzy kandydaci, Pan Bóg, jeśli powołuje, to daje i siłę w tym powołaniu. Nie możemy postawić wszystkiego tylko na nas, ale Pan, jeśli daje pewne zadanie, daje zarazem i siłę do jego wypełnienia i moc do jego wypełnienia. Trzeba tylko otworzyć się na tą moc. Natomiast dzisiejsze drugie czytanie to fragment krótkiego listu do Judy. I ten list podkreśla bardzo ważną rzecz w życiu kapłana, że kapłan ma być, że uczeń Chrystusa ma być człowiekiem miłosierdzia. I w tym liście używa Juda, apostoł używa tego czasownika eleo, czynić miłosierdzie. Tak jak będąc diakonami byliście, uczestniczyliście w tym wielkim dziełach miłosierdzia Kościoła, tak stając się kapłanami, będziecie mieli udział w tym miłosierdziu, które dokonuje się przy kratkach konfesjonału. Będziecie czynili to eleos, to miłosierdzie w imię Chrystusa i Jego mocą drugiemu człowiekowi. To będzie wasze zadanie. Nie tylko w konfesjonale, ale spotykając się z ludźmi, do których zostaniecie posłani. Waszym zadaniem będzie zadanie ucznia, który niesie przez życie miłosierdzie. Ale też zarazem dba o to, żeby ten, jak mówi Juda, chitona, ta koszula, która jest najbliższa ciału, już bliżej niczego nie ma, aby ona nie splamiła się, drodzy kandydaci do kapłaństwa. Abyście zachowali czystość i dystans do tego zewnętrznego świata, mając świadomość tego, że jesteście sługami Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, wielu z nas towarzyszy tym kandydatom od pierwszych lat seminarium, nasi rektorzy czy formatorzy w seminarium, ale i w waszych parafiach towarzyszycie tym młodzieńcom w ich powołaniu, zanosząc zarazem modlitwy za nich, aby w tym pierwszym kroku, który uczynili, wytrwali, aby były następne kroki, które zarazem będą pieczęcią ich wyboru. Wraz z momentem, kiedy staną się kapłanami, zapewne oni sami będą was prosić o to szczególną modlitwę Kościoła za nich, aby w tej swojej misji wytrwali. Będą nosić stułę, to znaczy będą kapłanami, którzy mają konkretną misję do wypełnienia. A tą misją jest szczególnie sakrament Eucharystii, sakrament pojednania, ale też miłosierdzie w stosunku do drugiego człowieka. To jest, drodzy młodzi kandydaci, wasza misja we współczesnym świecie, który nieraz krzycząc, że chce
odrzucić kapłaństwo w pewnym sensie podświadomie. Tego kapłaństwa pragnie. Pragnie świętych i oddanych ludziom i Kościołowi kapłanów, którzy będą służyć ludziom i Kościołowi i będą dawać nadzieję i światło dla drugiego człowieka, który może w dzisiejszym świecie się pogubić. Zatem życzymy wam, drodzy kandydacie, abyście w tym, co zostało w waszych sercach zapoczątkowane przez Pana Boga, wytrwali. Wytrwali z Chrystusem szli przez życie, umacniając tych, których będziecie napotykać na waszej drodze. Amen.

0: Kandydaci do święceń w sposób uroczysty wobec księdza biskupa i całego ludu wyrażą teraz wolę przyjęcia święceń, prezbiteratu oraz obowiązków z nimi związanych.
1: Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń prezbiteratu, musicie wobec ludu wyrazić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was, czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu prezbitera jako gorliwy współpracownik biskupów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego?
2: Chcę.
1: Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?
2: Chcę.
1: Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament pokuty zgodnie z tradycją Kościoła?
2: Chcę.
1: Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże miłosierdzie dla powierzonego Ci ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa?
2: Chcę.
1: Czy chcesz coraz ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?
2: Chcę z Bożą pomocą.
0: Każdy z wybranych na prezbiterów podejdzie teraz do księdza biskupa, klęknie przed nim i swoje złożone ręce włoży w ręce biskupa, przyrzekając mu cześć i posłuszeństwo.
1: Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
3: Przyrzekam.
1: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
3: Przyrzekam.
1: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
3: Przyrzekam.
1: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?
3: Przyrzekam.
1: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.
0: W ważnych momentach życia wzywamy świętych, którzy cieszą się już chwałą nieba, aby przyszli nam z pomocą przez wstawiennictwo u Boga. W litanii do wszystkich świętych będziemy teraz prosić Boga za przyczyną świętych, aby udzielił łaski Ducha Świętego wybranym na prezbiterów.
1: Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów.
0: Wybrani na prezbiterów padną teraz na twarz. My wszyscy na cześć litanii przyjmujemy postawę klęczącą.

0: Wysłuchaj nas, Panie nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Niech ci, którzy mają zostać przez Ciebie uświęceni, cieszą się zawsze obfitością Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Powstańcie. Ksiądz biskup każdemu z wybranych nałoży teraz ręce na głowę. Nałożenie rąk to znak sakramentalny, który pochodzi od apostołów. W ten sposób dokonuje się przekazanie łaski sakramentu święceń i władzy kapłańskiej. Nałożenie rąk połączone z modlitwą święceń jest najważniejszym momentem święceń. Gest nałożenia rąk uczynią też wszyscy kapłani obecni w katedrze. Bardzo proszę, aby księża już teraz ustawili się wzdłuż nawy głównej i pozostali na tym miejscu aż do końca modlitwy święceń. Thank you so much.

0: Modlitwa święceń, która teraz nastąpi, jest integralną częścią nałożenia rąk. Wyświęcani na prezbiterów klękają, my wszyscy przyjmujemy postawę stojącą.
1: Bądź z nami, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je moc, swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Już w czasach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania świętych obrzędów, bo kiedy wybrałeś Mojżesza i Aarona, aby uświęcali lud i nimi kierowali, ustanowiłeś im do pomocy mężów niższych stopniem i godnością. Ty na pustyni udzieliłeś bogactwa ducha Mojżesza 70 roztropnym mężom, aby dzięki ich pomocy mógł on łatwiej kierować Twoim ludem. Podobnie na synu Farona przelałeś obfitą łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z prawem wystarczyło kapłanów do składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych. Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego najwyższego kapłana. On to przez Ducha Świętego i z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu. Odnów w nich sercach Ducha Świętości, niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Niech razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie Chrztu Świętego i czerpał pokarm z Twego ołtarza, aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w słabości. Niech złączeni z nami wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem powierzonym ich pasterskiej trosce i nad całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w Chrystusie i staną się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
0: Powstańcie. Kapłani wracają teraz na swoje miejsca. My wszyscy możemy zająć miejsca siedzące. Nowo wyświęcani prezbiterzy nałożą teraz strój kapłański, stułę oraz ornat. Stuła symbolizuje godność i władzę urzędu kapłańskiego. Ornat zaś jest symbolem słodkiego jarzma pańskiego. Szaty te podkreślają godność świętych czynności, jakie kapłan pełni w liturgii. Śpiewamy pieśń.

Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,

0: ksiądz biskup namaści teraz dłonie neoprezbiterów olejem krzyżma świętego. Odtąd tymi dłońmi będą sprawować święte sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię. To namaszczenie oznacza, że wyświęceni kapłani całkowicie należą do Chrystusa oraz że są posłani, aby uświęcać innych mocą otrzymaną od Chrystusa.
1: Niech Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Niech Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę.

Każdy z nowo wyświęconych prezbiterów otrzyma teraz od księdza biskupa patenę z chlebem i kielich z winem, potrzebne do sprawowania mszy świętej. Ten obrzęd wskazuje, że głównym zadaniem kapłana jest sprawowanie Eucharystii oraz naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego.

0: Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodnie z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodnie z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodnie z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodnie z tajemnicą Pańskiego Krzyża.
1: Prezbiterzy są współpracownikami biskupa. Wraz z nim stanowią jedno grono kapłańskie. Wyrazem tej jedności jest znak pokoju, który ksiądz biskup przekaże teraz neoprezbiterom. Znak pokoju przekażą też wszyscy kapłani obecni w katedrze. Proszę, by księża ustawili się wzdłuż nawy katedry, podobnie jak podczas nakładania rąk. Śpiewamy pieśń.

Bogu niech będą dzięki za 5 nowych prezbiterów, obe 4 nowych prezbiterów. Obecnie do diecezji łomżyńskiej jest inkardynowanych 505 kapłanów. Teraz rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Nowo wyświęceni prezbiterzy po raz pierwszy będą sprawować najświętszą ofiarę razem ze swoim biskupem oraz innymi kapłanami. Wraz z darami chleba i wina na ołtarzu pańskim składamy nasze duchowe dary. Ich wyrazem niech będą ofiary składane na tacę. Śpiewamy pieśń.

0: Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także pożytek nasz i całego Kościoła.

0: Pan z wami. W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
1: Oto wielka tajemnica wiary.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem. Pamiętaj także o naszych braciach, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na prezbiterów Kościoła i o całym duchowieństwie.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Archaniołem Michałem, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
1: Chrystus karmi nas swoim ciałem i krwią. Niech ten święty pokarm umacnia nas w czasie ziemskiej pielgrzymki, której ostatecznym celem jest życie wieczne. Łącząc się w komunii świętej ze Zbawicielem, powierzajmy Mu neoprezbiterów. Wypraszajmy im wytrwanie w wierności Bogu i gorliwość w kapłańskiej posłudze. Do komunii świętej przystępujemy procesyjnie we wszystkich trzech nawach. Śpiewamy pieśń na komunię.

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, w tym wyjątkowym dla nas dniu, w którym zostaliśmy włączeni do grona łomżyńskich kapłanów, chcielibyśmy Tobie, Ojcze, podziękować i zawierzyć naszą przyszłość. Naszą posługę chcemy wypełniać z największą gorliwością i miłością, oddając całego siebie tym, do których zostaniemy posłani. Niech nas w tym wspiera nasza Matka Maryja, Matka pięknej miłości. Z głęboką czcią i wdzięcznością zwracamy się do Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, naszego ordynariusza, oraz do księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Dziękujemy, że przez nałożenie rąk staliśmy się częścią łomżyńskiego prezbiterium. Dziękujemy za ojcowską troskę i zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. Niech dobry Bóg wspomaga księży biskupów w posłudze pasterskiej, a wstawiennictwo świętych wyjednuje obfitość łask na każdy dzień.

Sercem każdej diecezji jest seminarium duchowne. Po latach formacji wyrażamy słowa wdzięczności w kierunku naszych moderatorów. To pod ich opieką wzrastają powołania. Księże rektorze Robercie, dziękujemy za troskę, jaką otaczał ksiądz rektor całą wspólnotę seminaryjną i za trud włożony w formację kleryków. Dziękujemy za zaufanie i pozytywną opinię doświęceń. Wdzięcznością ogarniamy również przełożonych księdza wicerektora Zbigniewa Skuzę, księdza prefekta Łukasza Głaszewskiego, księdza prefekta Michała Cherubina oraz księdza dyrektora ekonomicznego Roberta Śliwowskiego. Dziękujemy za wszelką pomoc i tworzenie dobrej atmosfery w seminarium. Szczególne podziękowania składamy na ręce naszych drogich ojców duchownych. Ojcze Adamie, Ojcze Wojciechu, dziękujemy za to, że ojcowie przyczyniali się do naszego rozwoju duchowego poprzez rozmowy i sakrament pokuty i pojednania. Dziękujemy, że ojcowie zawsze są z nami, za zrozumienie i za przykład życia modlitwą. Wyrazem wdzięczności wobec księży moderatorów jest nasza modlitwa oraz kwiaty składane na ręce księdza rektora. Wdzięcznością ogarniamy naszych czcigodnych księży proboszczów. Bardzo dziękujemy

0: Jego Bóg zapłać. Nie sposób zapomnieć o tych, z którymi do kapłaństwa dążyliśmy. Drodzy bracia klerycy, dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas w seminarium i że w tym wyjątkowym dla nas dniu otaczacie nas modlitwą. Dziękujemy naszym najbliższym, wam drodzy rodzice, za miłość i wychowanie oraz wam drodzy krewni i przyjaciele za to, że razem cieszycie się z nami tą chwilą. Serdecznie dziękujemy przybyłym na tę uroczystość nauczycielom, kapłanom, braciom i siostrom zakonnym. Pozdrawiamy księży profesorów naszego seminarium oraz pracujących w centralnych instytucjach diecezjalnych. Jesteśmy wdzięczni za to, że nie przestajecie za nas się modlić, a w tym wyjątkowym dla nas momencie jesteście tu obecni. Muzyka kościelna jest integralną częścią liturgii. Dziękujemy chórowi katedralnemu pod kierunkiem organisty pana Roberta Kuleszy. Dziękujemy także księdzu profesorowi Kazimierzowi Ostrowskiemu, który przez wiele lat dba o umiejętności muzyczne kleryków oraz o piękno muzyki kościelnej w całej diecezji. Dziękujemy za współtworzenie liturgii pięknym śpiewem. Wdzięcznością ogarniamy księdza Krzysztofa Chodkowskiego, który jako ceremoniarz diecezjalny odpowiadał za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wszystkim uczestnikom liturgii dziękujemy za obecność i modlitwę. W naszej posłudze i w dzisiejszym zgromadzeniu eucharystycznym niech dobry Bóg będzie uwielbiony.
1: Pasterz diecezji i szafarz święceń przekaże teraz nowo wyświęconym kapłanom świadectwa święceń prezbiteratu oraz dokumenty jurysdykcyjne.
2: Ksiądz Łukasz Grącki. Gratuluję. Ksiądz Jacek Milewski. Gratuluję. Ksiądz Filip Wróbel. Gratuluję. I ksiądz Konrad Suchowiecki.
1: Pasterskie błogosławieństwo kończy liturgię święceń.

Kończymy transmisję mszy świętej, uroczystej mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Diecezja Łomżyńska ma 4 nowych kapłanów. Fotorelacja jest już dostępna na naszej stronie radionadzieja.pl. Tam znajdą też Państwo homilię biskupa Janusza Stepnowskiego do odsłuchania, więc serdecznie Państwa odsyłamy na naszą stronę radionadzieja.pl.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

Już za 4 minuty na antenie Radia Nadzieja 12, więc modlitwa aniołpańska. Zapraszamy Państwa serdecznie do wspólnej modlitwy, a ja życzę Państwu dobrego i spokojnego popołudnia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami pierwsza w historii sesja sejmiku województwa mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
1: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowane przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski.
3: No takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach pięciu programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy cztery instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
1: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-2029. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
0: Mazowsze dla działkowców.
1: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
1: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
0: Co w naszym regionie?
1: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć cała musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
1: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
7: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
1: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
8: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z planem. Jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
0: Warto wiedzieć.
1: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
10: To jest aplikacja dla osób niemówiących, Mówik, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, Mówik. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
9: Jedzenie i picie.
11: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
12: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
13: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
1: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
0: Gdzie na weekend?
1: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
14: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie poparzeni kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Zapłyną.
1: Ministerstwo Książek.
2: Na początek dzisiejszej audycji piękna opowieść o kwiatach, nadziei, odzyskiwaniu radości z życia, przyjaźni i spełnieniu marzeń. Do tego z cudowną kwiatową okładką Mała kwieciarnia w Tokio to powieść Yukihisy Yamamoto wydana przez wydawnictwo Znak Koncept. Jej bohaterką jest Kikuko, którą poznajemy w trudnym dla niej czasie. Właśnie rzuciła pracę, której nie znosiła. Polscy pracownicy określiliby ją mianem kołchoz z molestującym i mobbingującym przełożonym. Ciągle musiała zostawać po godzinach i nikt jej za to nie płacił. Nigdy nie mogła wziąć wolnego, żeby wyrobić normę, sama kupowała sprzedawane produkty, a żeby wyjść do toalety musiała prosić o zgodę. Wypicie kawy w czasie pracy było surowo zabronione. Do tego bezpośredni przełożony, nazywany asystentem, dawał jej do zrozumienia, że chętnie nawiązałby z nią relację poza pracą. Oczywiście nieoficjalną, bo ma rodzinę. Kikuko skończyła wzornictwo na uczelni artystycznej, ale po studiach musiała zejść na ziemię i zaczepić się gdziekolwiek. W takim momencie poznaje ją właścicielka małej kwieciarni niedaleko dworca na obrzeżach Tokio, Marita, kobieta z kwiatem we włosach, i proponuje Kikuko pracę u siebie. A dzięki temu odmienia życie młodej kobiety. Zresztą nie tylko jej, bo wokół kwiaciarni tworzy się społeczność ludzi kochających kwiaty, rośliny, naturę, spokój i niespieszne konsumowanie życia. W pędzie takim jak poprzednia praca naszej bohaterki można piękna świata nie zauważyć. Do kwiaciarni przychodzą ludzie, którzy chcą wyrazić kwiatami uczucia, sekretną miłość, szacunek dla rodziców, podziękowanie za czas i uwagę. Bo kwiaty niosą ze sobą symbolikę. W Japonii ta symbolika jest bardzo głęboka. Są święta związane z kwiatami, może dziś nieco zapomniane, ale mała kwiaciarnia chce je przybliżać. Chryzantemy są przekazywane z życzeniami zdrowia i długowieczności. Święto z nimi związane to oddanie szacunku ludziom starszym. Goździki przekazuje się mamom z okazji ich dnia. Mimozy to kwiaty przekazywane z okazji Dnia Kobiet. We Włoszech kobiety tego dnia zostawiają mężczyznom dom, dzieci i obowiązki domowe, wychodząc do restauracji. Niektóre kwiaty symbolizują odrodzenie, inne miłość tak nieśmiałą, że osobie zakochanej trudno ją wyznać. A między tym światem kwiatów są ludzie z ich problemami, troskami, lękiem, niepewnością i marzeniami. Jest uczennica, zawodniczka bejsbola, która bardzo chciałaby, żeby jej mama przyszła na mecz, ale tej sport kojarzy się z byłym przemocowym mężem. Jest mały, ufny chłopiec, dla którego świat jest wielkim i bezpiecznym miejscem. Jego śmiałość może być dla dorosłych lekcją, jak nie stracić w sobie tej dziecięcej naiwności, rozumianej oczywiście w pozytywnym sensie. Jest bizneswoman, naukowiec, który stworzył wyjątkową odmianę chryzantem. Jest kobieta uszukana przez wspólnika, który odszedł od idei ich projektów na rzecz komercjalizacji za wszelką cenę i oszukiwania klientów dla zysków. Wszyscy tworzą mikroświat, który napełni Kikuko nadzieją i pomoże jej walczyć o jej marzenia, bo ona je ma i chce tworzyć, projektować, upiększać świat. Dla polskich czytelników zainteresowanych Azją, japońskim społeczeństwem i tym, jak układają się relacje towarzysko-rodzinne w Japonii, książka będzie nie lada gratką. Dla nas ten świat pełen symboliki, zhierarchizowany, w pewnym sensie zdystansowany i powściągliwy, może być zaskakujący, ciekawy, na pewno inny od naszego. Mała kwiaciarnia w Tokio. To książka od wydawnictwa Znak Koncept.
1: Ministerstwo Książek.
2: Jak wyglądała codzienność w III Rzeszy? W co wierzyli Niemcy? Jak odpoczywali? Jak świętowali Boże Narodzenie czy Dzień Matki? Jak dbali o zdrowie? Co kupowali na prezenty? Jak łączyli wiarę w Boga z wiarą w Hitlera? Jak przekazują pamięć o życiu w III Rzeszy? Jak traktowali żydowskich sąsiadów? Czy donosili na członków rodziny? Dziś pytamy, jak mogli normalnie żyć w państwie Hitlera? Zło naprawdę jest tak banalne, jak pisała Hannah Arendt? Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazała się znakomita książka Tilmana Bendikowskiego zatytułowana Słońce świeci dla Hitlera. Zwyczajne życie w III Rzeszy. Dodam, że okładka robi wrażenie na każdym, komu miałam okazję ją pokazać. Życzyłabym sobie jak najwięcej tak właśnie wydawanych książek. Autor, Niemiec, mierzy się ze zbiorową pamięcią i pisze, że ta oficjalna, do której mamy coraz większy dostęp dzięki archiwaliom, opracowaniom historyków, różni się nierzadko od pamięci rodzinnej. Ta rodzinna akcentuje niedostatki i trudności życia codziennego podczas wojny, którą rozpętali Niemcy. Ta oparta na badaniach naukowych z lat 1933-45 akcentuje, że w nazistowskich Niemczech można było całkiem dobrze i normalnie żyć i tak się działo. Ale żeby poradzić sobie z trudną przeszłością, przeszłością narodu katów, trzeba było uznać, że to odległa i daleka przeszłość. Jak pisze Bendikowski, zdecydowana większość szukała moralnej ochrony w twierdzeniu, że nic nie wiedziała o zbrodniach albo że sama nigdy nie współpracowała z nazistami. To odcięcie się od innych znacznie ułatwiało rozpoczęcie życia na nowo w powojennych Niemczech, nawet jeśli sprawcy i miliony ich zwolenników nadal żyli w kraju i mieli wkrótce ponownie zajmować wpływowe stanowiska. Im bardziej tamten czas stawał się odległy, tym spokojniejsze wydawało się własne życie. Historia III Rzeszy stała się historią tamtych innych, która jakby wydarzyła się dawno temu. Tak tę podwójną pamięć podsumował autor. Tymczasem to nie była historia innych, ale milionów, może i często milczącej, ale większości, która nigdy nie kwestionowała coraz bardziej brutalnej, militarnej codzienności. Nie kwestionowała propagandy, antysemityzm był powszechnie akceptowany. Rodzina, która wpisywała się w model idealnej aryjskiej rodziny, członków partii, matek i dzieci należących do nazistowskich organizacji, taka rodzina mogła korzystać dowoli z profitów państwa Hitlera. Jeśli nie było się częścią prześladowanej mniejszości, żyło się normalnie. Porażający jest kontrast, którego używa autor w tej książce. Na przykład niemiecka matka trafiała na plakaty sławiące jej wysiłek. Urządzano akademii ku jej czci, które i tak były niczym w porównaniu z akademiami na cześć Hitlera i jego urodzin. Dzieci śpiewały piosenki wychwalające trud matki i poświęcenie dla dobra narodu. Jednocześnie żydowskim dzieciom najpierw zabraniano brania udziału w akademiach na Dzień Matki, bo to przecież tylko żydowska, gorsza matka. Potem wiele kobiet poddawano przymusowej sterylizacji, w końcu matki wysyłano do obozu koncentracyjnych. I tych kontrastów jest tu bardzo dużo. Niemców zachęcano do dbania o zdrowie. Powrót do leczniczych właściwości roślin sławiono w prasie i książkach. Tymczasem więźniowie musieli uprawiać te rośliny, a ludzie, którzy byli w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawni i inni chorzy, skazywano ich na śmierć. O czym mówiono oficjalnie. Świętowano Boże Narodzenie, kupowano prezenty, cieszono się zimą. Chociaż akcenty przestawiano z Boga na narodziny czy też odrodzenie państwa niemieckiego, narodziny wodza. Bendikowski bierze pod lupę 12 tematów. Tematów codzienności. Na przestrzeni czasu od Bożego Narodzenia 1938 roku do listopada 1939, kiedy Niemcy rozpoczęli II wojnę światową. Rok życia w III Rzeszy, opisany naprawdę doskonale, powtórzę to słowo, jak to wszystko było możliwe. Zapraszam do lektury Słońce świeci dla Hitlera od wydawnictwa Znak.
1: Ministerstwo Książek.
2: Marcin Przewoźniak, poeta, pisarz, pedagog, traktujący dzieci podmiotowo jako partnerów do rozmowy i przekazywania im opowieści. Obdarzony poczuciem humoru, pokazujący dzieciom, że najzwyklejszy chłopiec czy dziewczynka, jeśli prowadzi ich ciekawość i chęć zdobywania wiedzy, jeśli mają marzenia, mogą zapisać się w historii świata. Ostatnia książka, nad którą pracował, zatytułowana jest Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość, a pracował nad nią do ostatnich tygodni życia. Zmarł w marcu tego roku. Książkę wydało wydawnictwo literackie, zilustrował Adam Pękalski, a książka jest lekcją historii, prowadzącą czytelników przez dzieciństwo w różnych epokach. Nie jest to lukrowana historia. Na tym polegało pisarstwo Marcina Przewoźniaka, skierowane do dzieci i nastolatków, żeby pokazać im świat tak, jak wyglądał, z zastrzeżeniem, że mogą go zmieniać na lepszy. Bo to, jak przeżywano i traktowano dzieciństwo 500 czy 1000 lat temu, może dzisiejsze dzieciaki mocno zdziwić. O tym wszystkim opowiada im Szczur, który po każdym opowiadaniu też dopowiada, jak rozumieć ówczesny świat. Ostatnie 100 lat to rozwój pedagogiki i podejścia do dzieci jak do małych ludzi, którzy mają swoje zdanie, mają prawo je wyrażać, mogą nie chcieć, nie lubić, mogą się sprzeciwiać, a ich granice i potrzeby są szanowane. Cieszmy się, że my i nasze dzieci dorastaliśmy i one dorastają w takim świecie. To oczywiście jest jedna strona medalu, bo drugą jest świat online i samotność, którymi często naznaczone jest dorastanie. O tym też jest jedna z opowieści. A jak było w IX wieku? Sobek po 8 urodzinach przestawał być dzieckiem, stawał się drugim po ojcu mężczyzną. Chodził z ojcem do pracy i budował gród Jaśnie Pana. Córka Jaśnie Pana, która wpadła mu w oko, żyła inaczej niż on i jego rodzina. Jej zadaniem było dobrze wyjść za mąż i chociaż Sobek spoglądał na nią tęsknym wzrokiem, ich miłość nie mogłaby się wówczas zdarzyć. W XVII wieku młode dziewczyny pracują we dworze, pomagają w kuchni, noszą wodę, ciężko pracują. Córka pana dworu spędza czas na wyszywaniu, nauce i modlitwie. Jedna ze służących jest niemalże identyczna jak szlachcianka, więc dziewczyny zamieniają się miejscami. Panienka jest zszokowana, jak ciężko jej rówieśniczki muszą pracować. Koniec XIX wieku to z kolei czas pracy dzieci w fabrykach i kopalniach, czas sierot, kiedy ich rodzice umierali od nadludzkiej pracy w nieludzkich warunkach. Wielu pozbawionych opieki dorosłych nastolatków lądowało na ulicy, kradło, mieszkało w slumsach, starając się jakoś przetrwać w grupie. Zresztą dzieci pracowały od zawsze, jeszcze przed czasem fabryk i kopalń. Pracowały we dworach, na polu, w obejściu. Szkoła była dla jaśnie państwa, dla dzieci bogatych kupców czy mieszczan. A biedne dzieci, cóż, musiały szybciej dorastać, brać na siebie ciężar utrzymania rodziny, kiedy ich rodzice umierali albo ciężko chorowali, padały ofiarą wyzysku i oszustwa. Oczywiście w tym wszystkim było też miejsce na zabawę, na przyjaźń, na miłość. Na to jest miejsce nawet w najbardziej okrutnych czasach, a przyjaźń nierzadko pozwalała przetrwać, dawała powód do uśmiechu. Ubogie rodziny były też szczęśliwe, kiedy żyli rodzice, którzy kochali siebie i swoje dzieci, o czym pisze Marcin Przewoźniak. Dzieci trafiały też na dobrych dorosłych, którzy dodawali im otuchy i wspierali na drodze do dorosłości. Z roku 939 skaczemy do 1401, potem 1669, 1785, 1885, 1908, 1939, 1984 i kończymy w roku 2027. Przeczytałam tę książkę z wielką przyjemnością i uwagą, polecam ją Państwu bardzo przy okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Skoki przez epoki. 8 podróży w przeszłość Marcina Przewoźniaka od wydawnictwa literackiego.
1: Ministerstwo Książek.
2: Piękną opowieść o miłości oddaje w nasze ręce nasza księgarnia. W okolicy Dnia Mamy i Dnia Dziecka autorką tej ślicznej książeczki dla dzieci jest Anna Jankowska. Zilustrowała ją Emilia Dziubak, a jej tytuł to Dobrze być twoją mamą. Moja córeczka uwielbia króliki, a tu bohaterami są mama i dziecko króliczek, więc nie mogę się doczekać, kiedy jej tę książkę pokażę. A książka obrazuje codzienność mamy i dziecka, naznaczoną miłością, czułością i szczęściem, nawet pomimo chwilowego bałaganu, różnych nieprzewidzianych zdarzeń czy zachowań dziecka, które może czasem irytują, ale jeśli pozwolimy dziecku być dzieckiem, to wszystko tworzy po prostu piękne dzieciństwo i macierzyństwo też oczywiście. Dzień rozpoczyna się różnie. Czasem mama wstaje pierwsza, czasem maluch. Podczas wspólnych śniadań zdarza się, że coś ląduje na podłodze. Mama sprząta ten poranny bałagan razem ze swoim króliczkiem. Maluszek czasem widzi, że mama jest smutna i przybiega wtedy ją przytulić. Wiadomo, przytulenie działa najlepiej na wszystkie smutki. Mama wychodzi z króliczkiem na spacer, dzięki czemu odkrywa on świat, biega, ogląda roślinki, wszystkiego chce dotknąć, podobnie jak podczas szykowania obiadu czy wspólnej zabawy lub kąpieli. Macierzyństwo pozwala nam przypomnieć sobie, jakie byłyśmy jako małe dziewczynki, co lubiłyśmy, a czego nie, co nas zajmowało, jak bardzo zachwycał nas wtedy świat. Nie ma większej radości niż radość dziecka, nawet jeśli zdmuchuje dmuchawca już 50 raz. To my możemy uczyć się od dzieci uporu, ufności czy braku kalkulacji. Czasem króliczek choruje, mama czuwa wtedy przy jego łóżku, a czasem, kiedy jest niewyspany albo wstał lewą nogą, złości się podczas ubierania. Albo kiedy coś mu nie wychodzi, to też potrafi się złościć i płakać. Ale to wszystko mało istotne wobec wielkiej lekcji miłości, którą dają nam codziennie nasze dzieci. Uczą nas być dobrymi mamami, pomagają odkrywać nasze mocne strony, odkrywają pokłady cierpliwości i czułości, o które się nie podejrzewałyśmy. Niezwykła więź między mamą a dzieckiem bierze się z tej zwyczajnej, prostej codzienności i obecności. Pięknie ilustrowana książeczka dla dzieci, Dobrze być twoją mamą, od naszej księgarni.
1: Ministerstwo Książek.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Statystyczna polska mama ma ponad 31 lat. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o pieniądze. Drugi próg podatkowy bez zmian. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jakie mamy zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce. Poprawna odpowiedź to Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bank S.A. A najszybciej nadesłał ją pan Czesław Kończak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. GUS podał, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9530 zł i 74 grosze i było tylko o niecałe 5,5% wyższe niż rok temu. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
2: Poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
1: W kwietniu hamowała też produkcja przemysłowa. Przyspieszenie po ciężkiej zimie mieliśmy za to w budownictwie. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co da nam drugie miejsce za Maltą. W przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. Polska będzie miała też najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Statystyczna mama w Polsce ma ponad 31 lat. Mimo że Polki coraz później rodzą swoje pierwsze dzieci, to nadal należą do najmłodszych matek w Unii Europejskiej. Przyznaje Katarzyna Góral-Radziszewska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.
3: W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
1: GUS wyliczył, że najwięcej dzieci rodzi się w lipcowe wtorki i są to głównie chłopcy. W dniu matki warto także spojrzeć na kobiety z perspektywy rynku pracy. Stanowią one przeszło 47% wszystkich osób pracujących w gospodarce narodowej. Najczęściej zatrudnione są w sektorach związanych ze zdrowiem i edukacją, ale też w handlu i w przemyśle, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Szczególnie ważny w kontekście Dnia Matki jest obraz bezrobocia rejestrowanego. Koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 440 tysięcy kobiet. Wśród nich 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
1: To niemal co czwarta bezrobotna kobieta. 1 200 000 kobiet pracuje na własny rachunek. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Kwiecień przyniósł ochłodzenie konsumpcji. Nie pomogły święta wielkanocne, a dodatkowo mieliśmy mniej dni roboczych i okazji do zakupów. Wzrost sprzedaży detalicznej w ubiegłym miesiącu o 1,3% w skali roku sugeruje, że weszliśmy w tryb ostrożnego wydawania zarobionych pieniędzy. Rodziny, które posiadają dzieci do 18 roku życia, częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy, a o wynikach mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Dla co trzeciej rodziny posiadającej potomstwo główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Istotnym czynnikiem konfliktogennym pozostaje również brak lub nieregularność alimentów, który dodatkowo obciąża domowy budżet i psuje relacje rodzinne. Aż 23% osób posiadających dzieci do 18 roku życia deklaruje, że spory finansowe zdarzają się u nich często lub bardzo często. Dla porównania, w gospodarstwach bez dzieci odsetek ten wynosi zaledwie 8%.
0: Zdaniem badanych jednym z działań, które mogłoby poprawić komfort i poczucie spokoju w obszarze finansów, są regularne rozmowy o pieniądzach. Taką potrzebę częściej deklarują rodzice niż osoby bez dzieci. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii Odkryj Polskę. Tym razem pojawiła się na niej perła Lubelszczyzny, czyli zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce. Monetę można zdobyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP, wymieniając na nią obiegową monetę pięciozłotową. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł wyraźne przyspieszenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Jak wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, wynika, że banki zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 33,4 miliarda złotych. To wzrost aż o 52% pod względem liczby oraz o 64% pod względem wartości w porównaniu z poprzednim rokiem. Oto z czego wynika tak mocne ożywienie na tym rynku, zapytaliśmy doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Amron.
3: Rośnie udział kredytów refinansowych, czyli kredyty w jednych bankach spłacane są kredytami w drugich bankach, a wiąże się to z tym, że w okresie ostatnich 3 lat zdecydowanie zmalała stopa dyskonta Narodowego Banku Polskiego, nawet o 3 punkty procentowe w relacji do tego najwyższego poziomu z 2023 roku. Więc ci, którzy zaciągnęli kredyt wówczas, płacąc z reguły około 9-10% za rok za ten kredyt, dzisiaj ten kredyt kosztuje 6, a nawet poniżej 6%. Więc to jest w zasadzie bezdyskusyjne, że przekłada się to na niższy koszt obsługi miesięcznej odsetkowych rat na poziomie 1400-1500 zł. Więc myślę, że każdy, kto potrafi liczyć, sięga po nowy kredyt. I rzeczywiście widzimy tutaj dobrą wolę banków, bo w marcu aż ponad 6,5% nowo zawieranych umów to były umowy aneksowane w tym samym banku. Czyli bank zachęcił klientów, jeśli szukacie tańszego refinansowania, to zwróćcie się do nas, my wam to tańsze refinansowanie, to tańsze finansowanie zaoferujemy bez zmiany banków. Ale rośnie też liczba tych, którzy szukali rozwiązania w konkurencyjnych bankach i rzeczywiście można było zaobserwować na rynku pewną promocję niektórych banków.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Prawie 24 miliony elektronicznych deklaracji podatkowych złożyli podatnicy za ubiegły rok. Blisko 15 milionów za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Najmłodsza osoba, która złożyła zeznanie podatkowe przez internet, miała 18 lat, a najstarsza 110. Podatnicy chętnie wspierali też organizacje pożytku publicznego, mówi Marcin Łoboda, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: 2,6 miliarda złotych to jest ta kwota, która została zadeklarowana przez naszych podatników dla organizacji pożytku publicznego. I co jest też ważne, ta kwota rokrocznie rośnie i brakuje nam 13 groszy do tego, że można powiedzieć, że 200 zł to jest średnia kwota, którą przekazujemy na organizację pożytku publicznego.
1: W formie papierowej podatnicy złożyli 1 000 000 deklaracji. Fiskus zwrócił 22,5 miliarda złotych nadpłaconego podatku. W najbliższym czasie nie będzie podwyżki progu podatkowego. Podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych kosztowałoby budżet niecałe 12 miliardów złotych, powiedział w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Dodał, że obecnie nie ma przestrzeni do takich zmian ze względu na to, iż Polska ma jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej oraz duże wydatki socjalne i obronne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2025 roku ponad 2,4 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tysięcy złotych i musiało zapłacić wyższą stawkę podatku dochodowego wynoszącą 32%. Stawka dla dochodów poniżej progu wynosi natomiast 12%.
0: Piątek.
1: Coraz częściej dochodzi do zawierania umów ubezpieczenia OC na skradzione dane. W niektórych przypadkach może to być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt polis na jedną osobę. W związku z tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił usługę powiadomień o polisach i szkodach przypisanych do danych obywatela. O tym, jak z niej korzystać, wyjaśnia Damian Ziomber z UFG.
3: Logujemy się na przykład za pomocą aplikacji mObywatel i następnie ustawiamy sobie powiadomienia. I w momencie, kiedy pojawi się szkoda, która jest przypisana na nasze imię i nazwisko, albo pojawi się polisa, którą zawarto na nasze dane, na nasze imię i nazwisko, my otrzymujemy takie powiadomienie w postaci SMS-a albo maila.
1: Wtedy możemy zweryfikować, czy to nasza polisa, czy nie, i odpowiednio zareagować, czyli skontaktować się z policją i ubezpieczycielem. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa zabawki dla dzieci. Wśród produktów dostępnych na platformie znalazły się produkty zakazane w Unii, takie jak ładowarki do sprzętów elektronicznych bez atestów bezpieczeństwa, także zabawki dla dzieci zawierające niedozwolone substancje chemiczne czy luźne części, które stwarzały ryzyko uduszenia się. Temu ma czas do 28 sierpnia, by przedstawić Komisji plan działania, w tym środki naprawcze. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: W Polsce mamy progresywny podatek dochodowy. Oznacza to, że obowiązują stawki podatkowe zależne od wysokości uzyskanego dochodu. Dla podatników opodatkowanych według skali stawki są dwie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile wynoszą te stawki. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi Stefanowi Gniazdowskim, zmarłym z rodziny cieplińskich Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci mamę Władysławę i tatę Antoniego Reinko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janina oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Miłosierny Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Za zmarłych Czesława, Wiesławy Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Pożychów, Jóźwików, Cyckowskich, Kuleszów i Szczodrych. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla Bogusi, Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie, Boże, błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę dla Oliwii w czasie operacji. Boże, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla mamy Danusi, syna Kamila, Beaty, Iguni i Dominika. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Jezu, ufam Tobie. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami i nad naszą Ojczyzną. Broń nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu i zasadzek złego ducha. Daj nam dar wierności i niezachwianą wiarę w Twoje trójjedyne bóstwo. Proszę, niech Twój Święty Duch prowadzi nas w codzienności. Nauczy odróżniać i przyjmować Twoją wolę od pułapek diabła. Błagamy o Boży rząd i przyjęcie Twojego królowania w nas, rodzinach i naszej Ojczyźnie.

Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, przebywając w więzieniu w latach 1953-56, napisał niezwykłe dzieło, które zatytułował List do moich kapłanów. Zawarte w nim refleksje na temat sakramentu kapłaństwa i roli, jaką pełnią kapłani w życiu Kościoła i świata, są bardzo aktualne także w naszych czasach. Są też świadectwem wielkiej świętości kapłańskiego życia błogosławnego prymasa. List rozpoczyna rozważanie o tajemnicy Trójcy Świętej, w którym błogosławiony prymas pisze: całe nasze życie kapłańskie, zarówno to osobiste, wewnętrzne, jak i społeczno-apostolskie, upływać powinno na posłudze Trójcy Świętej, której mamy śpiewać wyznaniem wiary, posługą kapłańską, żarliwą, żarliwością apostolską, nieustanne chwała Tobie Trójco. Wczoraj obchodziliśmy święto ku czci Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. A w niedzielę będziemy oddawać cześć Trójcy Przenajświętszej. Pamiętajmy w tym czasie w sposób szczególny o kapłanach, prosząc dla nich o świętość życia. Módlmy się także o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej. Wśród wielu potrzeb duszpasterskich w naszej ojczyźnie jedno z niezwykle istotnych spraw jest troska o trzeźwość. Ta sprawa wymaga wielkiego zaangażowania kapłanów. Potwierdza to nasza historia. Przekonuje nas o tym także doświadczenie obecnego czasu. Błogosławiony kardynał Wyszyński przykładał wielką wagę do prowadzenia przez kapłanów apostolstwa trzeźwości i pomocy osobom uwikłanym w nałogi. Pisał na ten temat listy pasterskie, głosił homilie i konferencje. Sprawę troski o trzeźwość ujął w jasnogórskich ślubach narodu i wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej. Spotykał się często z duszpasterzami, zachęcając ich do gorliwości na polu trzeźwości, do zakładania bractw trzeźwościowych, do podjęcia decyzji o dobrowolnej abstynencji. Podkreślał, że od abstynencji kapłanów zależy trzeźwość ojczyzny. Sam też dawał przykład radosnej, odważnej, abstynenckiej postawy. W naszej historii było wielu wspaniałych kapłanów, którzy ofiarnie pracowali nad wykorzenianiem wad narodowych, w tym pijaństwa. Wielu z nich to święci i błogosławieni. Często za działalność trzeźwościową byli prześladowani. Tak było w czasie zaborów, kiedy księżom na wszelki sposób utrudniano pracę z wiernymi, w tym zabraniano akcji trzeźwościowych. A właśnie tamte czasy wydały tak wielkich apostołów trzeźwości, jak ksiądz Karol Antoniewicz, ksiądz Alojzy Jan Ficek, błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, ksiądz Jan Kapica. Oni, a wraz z nimi wielu innych niezłomnych działaczy trzeźwościowych, odważnie walczyli najpierw o każdego człowieka, aby poprzez trwanie w grzechu pijaństwa nie potępił się. W krzewienie trzeźwości angażowali się także dlatego, bo wiedzieli, że bez tej cnoty nasza ojczyzna nie odzyska niepodległości. A iluż wspaniałych apostołów trzeźwości wśród księży wydał trudny wiek XX. Doświadczenie dwóch wojen światowych i prześladowania w czasie komunistycznego reżimu nie zatrzymały inicjatyw trzeźwościowych Kościoła w Polsce. Podczas naszych spotkań często przywołujemy świętego ojca Maksymiliana Kolbego, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który za krucjatę wstrzemięźliwości został nawet uwięziony. Ale przecież oprócz tych wielkich postaci sprawie trzeźwości służył jakże liczny zastęp mniej znanych kapłanów. To dzięki ich codziennej, ofiarnej pracy w parafiach, w stowarzyszeniach i bractwach działających przy klasztorach trzeźwość była i jest nadal wartością, o którą jako naród walczymy. Dzisiaj ogarniamy ich wdzięczną pamięcią, zdając sobie sprawę, że nadal korzystamy z błogosławionych owoców ich trudu. Jakże też nie wyrazić wdzięczności kapłanom, którzy obecnie angażują się w apostolstwo trzeźwości. Często muszą pokonać wiele trudności, a mimo to odważnie służą tej ważnej dla Kościoła i Ojczyzny sprawie. Módlmy się, kochani, aby kapłani zawsze dawali przykład przylgnięcia do Chrystusa i troski o trzeźwość. Wspierajmy ich nie tylko gorliwą modlitwą, ale i swoim dobrym przykładem, zwłaszcza darem dobrowolnej abstynencji. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?